0: Minęła 23. Blisko 750 interwencji w ciągu ostatnich kilku godzin odnotowali strażacy w województwie śląskim. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+. Zawiercie i Wisła świętują dziś swoje urodziny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Podejmujemy wiele interwencji w różnych częściach regionu, powiedział młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego, 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. I te interwencje w 130 przypadkach były związane z opadami deszczu, a w 558 z silnymi wiatrami, czyli powalne drzewa i konary drzew. A na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
0: Chociaż front burzowy przemieścił się już na północ, ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla regionu będzie obowiązywało do godziny 3 nad ranem. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+, na nadchodzący rok szkolny 2026-2027. Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową powinni wstrzymać się z jego złożeniem do czasu przyjęcia dziecka do nowej placówki. To świadczenie 300+ złotych wypłacane już raz do roku na ucznia do 20 roku życia. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia, wyjaśniła Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły. Przypomnę, że wnioski o Dobry Start 300+ można przesyłać aż do końca listopada, a więc rodzice, którzy czekają na wyniki rekrutacji, też na pewno zdążą.
0: W skali kraju świadczenie 300+ trafiło do opiekunów ponad 4 700 000 uczniów. Wypłacono 1 411 milionów złotych łącznie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zawiercie obchodzi dzisiaj urodziny. Uzyskało prawa miejskie 1 lipca 1915 roku. Wówczas osada fabryczna została oficjalnie przekształcona w miasto. Zawiercie położone jest w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej u źródeł Warty oraz Czarnej Przemszy. Określane jest jako Brama Jury, jakże stanowi punkt wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Także Wisła świętuje dzisiaj urodziny. Miejscowość uzyskała prawa miejskie 1 lipca 1962 roku. Najwyższe wzniesienie to Barania Góra, skąd wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Wisła jest miejscowością o największym obszarze w powiecie cieszyńskim. Ma swoją oficjalną maskotkę niedźwiadka i szlak niedźwiadkowy figurek. Trzy osoby odpowiedzialne za nielegalne rozprowadzanie alkoholu i papierosów zostały zatrzymane przez organy ścigania. To efekt śledztwa prowadzonego przez rudzkich policjantów we współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymani planowali sprzedać wyroby o czarnorynkowej wartości ponad 60 tysięcy złotych, powiedziała Martyna Szeja z rudzkiej policji.
4: Wśród zatrzymanych znalazły się dwie kobiety, 70-letnia mieszkanka Toporowic i 59-letnia mieszkanka Bytomia oraz 68-letni mężczyzna zamieszkały również w Toporowicach. Śledczy ustalili, że zatrzymani chcieli sprzedać ponad 1700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, alkohol oraz tytoń.
0: Dwoje zatrzymanych usłyszały o

0: związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej, ponad 750 interwencji, odnotowali w województwie śląskim, mówi młodszy brygadier Tomasz Klama z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
1: Najwięcej na terenie powiatu budzisławskiego 45, Chorzów 33, Żywiec 27. Aktualnie prowadzimy 190 interwencji, w tym 270 związanych jest z silnymi wiatrami, czyli tam głównie drzewa i gałęzie, a 50 z opadami deszczu, czyli pompowania wody i tak dalej.
0: Ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa śląskiego obowiązują do godziny 3. Pierwsza fala burzowa przeszła w Polsce północno-wschodniej. Na skutek burz w Podlaskiem część odbiorców nie ma prądu, informuje Agnieszka Bajerska z PGE w Białymstoku.
2: W województwie podlaskim 9,5 tysiąca odbiorców oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej, najwięcej w rejonie energetycznym Bielsk Podlaski, bo 8,5 tysiąca. Energetycy pracują, by jak najszybciej przywrócić zasilanie do wszystkich odbiorców.
0: Lubelscy strażacy odnotowali ponad 320 zgłoszeń związanych z burzami, najwięcej w powiecie puławskim. O gwałtownym załamaniu pogody informował tam prezydent Puław Paweł Maj. Napisał na Facebooku, że nad miastem przeszedł deszcz nawalny, który wywołał powódź błyskawiczną. A podkarpaccy strażacy interweniowali 60 razy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach stalowo-wolskim, tarnobrzeskim i mieleckim. W wyniku nawałnic nikt nie został ranny. Jest prawomocne postanowienie sądu o tymczasowym areszcie wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że zarzuty dotyczące najpoważniejszych przestępstw są prawdopodobne, mówi Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.
3: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym pan podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne i uprawnione.
0: Adwokat Tymoteusz Paprocki powiedział, że decyzja ta otwiera prokuraturze możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro od prawie 2 miesięcy mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych.
4: Po formalnym wystąpieniu z wnioskiem o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych rozpocznie się przed sądem federalnym w Stanach Zjednoczonych proces dotyczący ekstradycji. Natomiast jest to bardzo długotrwałe z doświadczenia postępowanie, w którym sąd będzie badał wiele okoliczności związanych m.in. z prawną dopuszczalnością wydania, z oceną wstępną zarzutów i dowodami, które są zebrane przez polską prokuraturę.
0: Tymoteusz Paprocki podkreślił, że nawet pozytywna zgoda sądu federalnego nie oznacza, że dojdzie do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję podejmuje tam sekretarz stanu. Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu ministrowi w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości 26 zarzutów. Grozi mu 25 lat więzienia. Skończył się okres przejściowy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a to oznacza, że większość osób, które do tej pory mieszkały w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, muszą je opuścić lub za nie płacić.
5: Jak zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, osoby najbardziej potrzebujące w ośrodkach mogą i będą mogły bezpłatnie przebywać. Dotyczy to również dzieci.
6: Każde z tych dzieci powinno móc znaleźć bez dodatkowych kosztów miejsce w takim ośrodku zakwaterowania zbiorowego.
5: Z systemu korzystało ponad 11 tysięcy osób. Renata Makuch, kierownik Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska, wskazuje, że spora grupa może być w trudnej sytuacji.
7: Około 50% to będą osoby, których po prostu nie będzie stać na to, żeby pokrywać koszty utrzymania siebie w ośrodku.
5: Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przepisy przewidziały okres przejściowy, ale brak jest projektów pomostowych. W Polsce jest ponad 300 ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Na razie resort rodziny polecił samorządom, by poprzez zasiłki sfinansować pobyt kilkuset dzieciom. Projekt zmian trafił do MSWiA. Ponad 500 osób, głównie żołnierzy, policjantów i strażaków, bierze udział w dronowisku w Rydzynie w Wielkopolsce. To warsztaty poświęcone technologiom bezzałogowym. W programie m.in. praktyczne ćwiczenia w terenie, mówi podpułkownik Wojciech Gosiewski.
8: Robimy zawody na specjalistycznie przygotowanym torze przeszkód dla operatorów tych urządzeń, dronów. Rozpoczynamy takie nasze małe manewry operacyjne. Będziemy działali praktycznie w 4 powiatach: leszczyńskim, gostyńskim, rawickim i kościańskim. Operatorzy, którzy tutaj do nas przyjechali z całej Polski, zostali podzieleni.

0: na dwa zespoły.
1: Dronowisko potrwa 5 dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu burze. Temperatura od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Temperatura przeważnie od 21 do 26 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się na obszarze bezgradientowym. Klin wyżowy znad Europy Zachodniej rozbudowuje się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4. Wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, wzrastający na 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo. Podpowiemy także,

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

0: Minęła 23. Blisko 750 interwencji w ciągu ostatnich kilku godzin odnotowali strażacy w województwie śląskim. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+. Zawiercie i Wisła świętują dziś swoje urodziny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Podejmujemy wiele interwencji w różnych częściach regionu, powiedział młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego, 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. I te interwencje w 130 przypadkach były związane z opadami deszczu, a w 558 z silnymi wiatrami, czyli powalne drzewa i konary drzew. A na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
0: Chociaż front burzowy przemieścił się już na północ, ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla regionu będzie obowiązywało do godziny 3 nad ranem. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+, na nadchodzący rok szkolny 2026-2027. Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową powinni wstrzymać się z jego złożeniem do czasu przyjęcia dziecka do nowej placówki. To świadczenie 300+ złotych wypłacane już raz do roku na ucznia do 20 roku życia. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia, wyjaśniła Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły. Przypomnę, że wnioski o Dobry Start 300+ można przesyłać aż do końca listopada, więc rodzice, którzy czekają na wyniki rekrutacji, też na pewno zdążą.
0: W skali kraju świadczenie 300+ trafiło do opiekunów ponad 4 700 tysięcy uczniów. Wypłacono 1 411 milionów złotych łącznie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zawiercie obchodzi dzisiaj urodziny. Uzyskało prawa miejskie 1 lipca 1915 roku. Wówczas osada fabryczna została oficjalnie przekształcona w miasto. Zawiercie położone jest w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej u źródeł Warty oraz Czarnej Przemszy. Określane jest jako Brama Jury, jakże stanowi punkt wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Także Wisła świętuje dzisiaj urodziny. Miejscowość uzyskała prawa miejskie 1 lipca 1962 roku. Najwyższe wzniesienie to Barania Góra, skąd wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Wisła jest miejscowością o największym obszarze w powiecie cieszyńskim. Ma swoją oficjalną maskotkę niedźwiadka i szlak niedźwiadkowy figurek. Trzy osoby odpowiedzialne za nielegalne rozprowadzanie alkoholu i papierosów zostały zatrzymane przez organy ścigania. To efekt śledztwa prowadzonego przez rudzkich policjantów we współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymani planowali sprzedać wyroby o czarnorynkowej wartości ponad 60 tysięcy złotych, powiedziała Martyna Szeja z rudzkiej policji.
4: Wśród zatrzymanych znalazły się dwie kobiety, 70-letnia mieszkanka Toporowic i 59-letnia mieszkanka Bytomia oraz 68-letni mężczyzna zamieszkały również w Toporowicach. Śledczy ustalili, że zatrzymani chcieli sprzedać ponad 1700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, alkohol oraz tytoń.
0: Dwoje zatrzymanych usłyszały już zarzuty, o ich przyszłości zdecyduje sąd. Teraz jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenia duże i całkowite, przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy możliwe również burze, miejscami z gradem. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza.
5: Przyszłość amerykańskich wojsk w Polsce była jednym z tematów spotkania prezydenta z szefem MON. Rozmowy, które odbyły się za zamkniętymi drzwiami, podsumował Krzysztof Paszyk z PSL. Podkreślił, że starania o przekształcenie rotacyjnej obecności Armii Stanów Zjednoczonych w bazy stałe wchodzą w decydującą fazę.
6: Rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy amerykańskich toczą się na kilku poziomach. One przebiegają w sposób dynamiczny i myślę, że zmierzają do szczęśliwego zakończenia.
5: To były bardzo dobre i merytoryczne rozmowy, mówi wiceszef MON Paweł Zalewski w TVP Info.
7: Pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił stanowisko na Ankarę, na szczyt NATO. Pan prezydent zaakceptował te propozycje, które są wynegocjowane w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Współpracujemy bardzo blisko, wspieramy stanowisko polskie. Natomiast jeżeli chodzi o bazy, tak naprawdę od samego początku mieliśmy również to samo stanowisko, to samo zdanie, że te bazy należy w Polsce rozwijać.
5: Największe szanse na przyjęcie żołnierzy mają Poznań lub Wrocław. Na razie w Polsce stacjonuje rotacyjnie prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Brygadier Karol Kroć powiedział Polskiemu Radiu, że w pozostałych województwach liczba interwencji była mniejsza.
8: W lubelskim 344, w kujawsko-pomorskim 222, w świętokrzyskim 215 i na terenie Mazowsza około 173 zdarzeń. W pozostałych województwach już zdecydowanie mniejsza ilość interwencji. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
5: W nocy nad Polską należy spodziewać się gwałtownych burz, podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać. Irlandia zrobi wszystko, by do końca roku osiągnąć porozumienie w Unii w sprawie nowego budżetu na lata 2028-34. Zapowiedział to premier tego kraju podczas inauguracji irlandzkiej prezydencji w Unii.
9: Nowy unijny budżet to jeden z priorytetów irlandzkiej prezydencji, ale i wyzwanie, bo trudno będzie pogodzić dwa zwaśnione obozy. Tych, którzy chcą utrzymania hojnego wsparcia na rolnictwo,

0: Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 roku życia. To przyznawana raz w roku dotacja na szkolną wyprawkę, przypomina Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można przesłać tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, portal EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. W ubiegłym roku z takiego wsparcia skorzystało ponad 4,5 miliona osób. Podhale zostaje bez schroniska dla bezdomnych zwierząt. Azyl w Nowym Targu został zamknięty na wniosek właścicielki. Od kilku dni trwała tam kontrola prowadzona przez Krynicki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Inspekcja dotyczyła zgłoszeń o ekstremalnych temperaturach w boksach i padniętych psach, co jednak zdementowała wcześniej policja. W schronisku przebywa prawie 300 psów. Teraz każdy samorząd będzie musiał zorganizować opiekę dla swoich zwierząt, mówi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.
2: Żeby było jasne też, że to właścicielka złożyła jakby wniosek do powiatowego lekarza weterynarii, że ze swoich powodów tam opisanych już nie ma dość i nie chce prowadzić tego schroniska dalej. Konkluzja jest taka, że wójtowie, burmistrzowie z 43 miast i gmin, które do tej pory miały umowę z tym schroniskiem, szukamy nowych schronisk, z którymi podpiszemy umowę i tam te psy przeniesiemy. No.
0: Według informacji przekazanych samorządom, psy będą trafiać do 14 schronisk działających w Małopolsce. Niewykluczone, że niektóre zwierzęta czeka podróż do innych rejonów Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Opady deszczu, a na wschodzie i południu kraju burze. Temperatura w nocy od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Temperatura przeważnie od 21 do 26 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Minęła 23. Blisko 750 interwencji w ciągu ostatnich kilku godzin odnotowali strażacy w województwie śląskim. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+. Zawiercie i Wisła świętują dziś swoje urodziny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Podejmujemy wiele interwencji w różnych częściach regionu, powiedział młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego, 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. I te interwencje w 130 przypadkach były związane z opadami deszczu, a w 558 z silnymi wiatrami, czyli powale drzewa i konary drzew. A na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
0: Chociaż front burzowy przemieścił się już na północ, ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla regionu będzie obowiązywało do godziny 3 nad ranem. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+ na nadchodzący rok szkolny 2026-2027. Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową powinni wstrzymać się z jego złożeniem do czasu przyjęcia dziecka do nowej placówki. To świadczenie 300+ złotych wypłacane już raz do roku na ucznia do 20 roku życia. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia, wyjaśniła Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły. Przypomnę, że wnioski o Dobry Start 300+ można przesyłać aż do końca listopada, więc rodzice, którzy czekają na wyniki rekrutacji, też na pewno zdążą.
0: W skali kraju świadczenie 300+ trafiło do opiekunów ponad 4 700 000 uczniów. Wypłacono 1 411 milionów złotych łącznie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zawiercie obchodzi dzisiaj urodziny. Uzyskało prawa miejskie 1 lipca 1915 roku. Wówczas osada fabryczna została oficjalnie przekształcona w miasto. Zawiercie położone jest w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej u źródeł Warty oraz Czarnej Przemszy. Określone jest jako Brama Jury, jakże stanowi punkt wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Także Wisła świętuje dzisiaj urodziny. Miejscowość uzyskała prawa miejskie 1 lipca 1962 roku. Najwyższe wzniesienie to Barania Góra, skąd wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Wisła jest miejscowością o największym obszarze w powiecie cieszyńskim. Ma swoją oficjalną maskotkę niedźwiadka i szlak niedźwiadkowych figurek. Trzy osoby odpowiedzialne za nielegalne rozprowadzanie alkoholu i papierosów zostały zatrzymane przez organy ścigania. To efekt śledztwa prowadzonego przez rudzkich policjantów we współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymani planowali sprzedać wyroby o czarnorynkowej wartości ponad 60 tysięcy złotych, powiedziała Martyna Szeja z rudzkiej policji.
4: Wśród zatrzymanych znalazły się dwie kobiety, 70-letnia mieszkanka Toporowic i 59-letnia mieszkanka Bytomia oraz 68-letni mężczyzna zamieszkały również w Toporowicach. Śledczy ustalili, że zatrzymani chcieli sprzedać ponad 1700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, alkohol oraz tytoń.
0: Dwoje zatrzymanych usłyszały już zarzuty, o ich przyszłości zdecyduje sąd. Teraz jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenia duże i całkowite, przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy możliwe również burze, miejscami z gradem. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza.
5: Zapraszam. Polska poderwała myśliwce, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To działania prewencyjne. Trwa zmasowany rosyjski atak na Kijów. Stolica Ukrainy wieczorem została zaatakowana dronami i doszło do licznych pożarów. Teraz dochodzą informacje o atakach rakietami balistycznymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi. W mieście słychać eksplozje, napisał w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko. Zaapelował do mieszkańców, by nie opuszczali schronów. Wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, przekazał Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał na ten temat w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Jak mówił po spotkaniu, decyzja USA opiera się na dobrych relacjach prezydentów polskiego i amerykańskiego.

0: m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro ukrywa się w USA.
1: Dla Zbigniewa Ziobry z uwagi na obawę matactwa, zagrożenie surową karą i możliwość uchylania się przed wymiarem sprawiedliwości. Posiedzenie aresztowe nie rozstrzyga o winie, ale sąd uznał, że za najpoważniejszymi zarzutami wobec Zbigniewa Ziobry stoją wiarygodne dowody.
2: Tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały w ten sposób uprawdopodobnione.
1: Powiedziała rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Adwokat Bartosz Lewandowski powiedział, że w ocenie jego klienta sprawa ma charakter polityczny, a dzisiejszy minister sprawiedliwości ma wpływ na obsadę składu orzekającego, delegując jednego z sędziów do sądu wyższej instancji.
3: W składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego. Nie powinno tak być.
1: Prokurator Piotr Woźniak zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
4: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
1: Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Pisemne uzasadnienie decyzji sądu będzie gotowe w ciągu 7 dni. Kryzysowa sytuacja na Jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr. Wojewoda Dolnośląska powołała Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Po opróżnieniu zbiornika na potrzeby remontu zapory znacznie pogorszyła się woda i doszło do masowego śnięcia ryb. Od wtorku inspektorzy pobierają próbki wody i osadów dennych poniżej zapory, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
5: Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że ten namuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Jednocześnie WIOŚ prowadzi też badania chemiczne pobranych osadów dennych, które pozwolą określić ich skład i ewentualny wpływ na środowisko. Ze względu na zakres analiz laboratoryjnych te wyniki będą znane najwcześniej na początku przyszłego tygodnia.
0: A do tego czasu służby apelują o niewchodzenie do Bobru. Po niezwykle dramatycznym meczu Belgia okazała się lepsza w dogrywce 3-2 od Senegalu i zagra w 1/8 finału. Belgowie zmierzą się 7 lipca ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina. A wcześniej Anglia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1 i zagra w 1/8 finału w piłkarskich Mistrzostw Świata. Chicago Fire to dobry kierunek dla Roberta Lewandowskiego, tak transfer kapitana reprezentacji Polski ocenia legenda Jagiellonii Białystok i polskiej ekstraklasy Tomasz Frankowski. Popularny Franek przed 18 laty również reprezentował barwy strażaków.
6: Ameryka i Liga MLS potrafi kusić nie tylko dobrymi zarobkami, ale również ciekawą perspektywą grania. Oczywiście najczęściej piłkarze europejscy wyjeżdżają w kwiecie wieku. Ja tam trafiłem mając 34 lata, Robert Lewandowski 38. To wynika z tego, że medycyna i znajomość własnego ciała poszła zdecydowanie do przodu. I jestem przekonany, że Robert w tym wieku i w tej formie, którą prezentował w Barcelonie, jeszcze jest w stanie strzelić niemało bramek dla Chicago Fire.
0: Przed Robertem Lewandowskim oprócz Tomasza Frankowskiego barwy strażaków reprezentowali inni Polacy, Piotr Nowak, Roman Kosecki czy były zawodnik Jagiellonii Białystok Przemysław Frankowski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, na wschodzie i po południu burze. Na południu burze. Temperatura od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Temperatura w dzień przeważnie od 21 do 26 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo.

0: Minęła 23. Blisko 750 interwencji w ciągu ostatnich kilku godzin odnotowali strażacy w województwie śląskim. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+. Zawiercie i Wisła świętują dziś swoje urodziny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Podejmujemy wiele interwencji w różnych częściach regionu, powiedział młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego, 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. I te interwencje w 130 przypadkach były związane z opadami deszczu, a w 558 z silnymi wiatrami, czyli powalne drzewa i konary drzew. A na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
0: Chociaż front burzowy przemieścił się już na północ, ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla regionu będzie obowiązywało do godziny 3 nad ranem. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+, na nadchodzący rok szkolny 2026-2027. Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową powinni wstrzymać się z jego złożeniem do czasu przyjęcia dziecka do nowej placówki. To świadczenie 300+ złotych wypłacane już raz do roku na ucznia do 20 roku życia. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia, wyjaśniła Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły. Przypomnę, że wnioski o Dobry Start 300+ można przesyłać aż do końca listopada, więc rodzice, którzy czekają na wyniki rekrutacji, też na pewno zdążą.
0: W skali kraju świadczenie 300+ trafiło do opiekunów ponad 4 700 000 uczniów. Wypłacono 1 411 milionów złotych łącznie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zawiercie obchodzi dzisiaj urodziny. Uzyskało prawa miejskie 1 lipca 1915 roku. Wówczas osada fabryczna została oficjalnie przekształcona w miasto. Zawiercie położone jest w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej u źródeł Warty oraz Czarnej Przemszy. Określane jest jako Brama Jury, jakże stanowi punkt wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Także Wisła świętuje dzisiaj urodziny. Miejscowość uzyskała prawa miejskie 1 lipca 1962 roku. Najwyższe wzniesienie to Barania Góra, skąd wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Wisła jest miejscowością o największym obszarze w powiecie cieszyńskim. Ma swoją oficjalną maskotkę niedźwiadka i szlak niedźwiadkowych figurek. Trzy osoby odpowiedzialne za nielegalne rozprowadzanie alkoholu i papierosów zostały zatrzymane przez organy ścigania. To efekt śledztwa prowadzonego przez rudzkich policjantów we współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymani planowali sprzedać wyroby o czarnorynkowej wartości ponad 60 tysięcy złotych, powiedziała Martyna Szeja z rudzkiej policji.
4: Wśród zatrzymanych znalazły się dwie kobiety, 70-letnia mieszkanka Toporowic i 59-letnia mieszkanka Bytomia oraz 68-letni mężczyzna zamieszkały również w Toporowicach. Śledczy ustalili, że zatrzymani chcieli sprzedać ponad 1700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, alkohol oraz tytoń.
0: Dwoje zatrzymanych usłyszały już zarzuty, o ich przyszłości zdecyduje sąd. Teraz jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenia duże i całkowite, przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy możliwe również burze, miejscami z gradem. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza.
5: Nieprawidłowości na 120 miliardów złotych wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej podczas audytu wydatków środków publicznych. Podczas rządów PiS skontrolowali w sumie 167 podmiotów. Jak ustalili, za czasów rządu PiS z publicznych pieniędzy kupowano m.in. wycieczki czy spłacano kredyty. Jak mówi rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska, stwierdzono też wiele innych nieprawidłowości.
6: W tym m.in. naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystania, czy chociażby wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
5: Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że sprawy są już w prokuraturze.
6: Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do prokuratury 250 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych oraz 127 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
5: Krajowa Administracja Skarbowa nie wyklucza kolejnych zawiadomień do prokuratury. Ukraiński parlament powołał Panteon Narodowy. Ma upamiętniać postaci z ukraińskiej historii, które przysłużyły się budowaniu niepodległości tego kraju. Dokument otwiera możliwość umieszczenia tam m.in. dowódców UPA.
7: Z inicjatywą przyjęcia odpowiedniego prawa do Rady Najwyższej zwrócił się prezydent Zełenski. Deputowani zagłosowali za powstaniem Panteonu jednogłośnie. Część ukraińskich ekspertów wskazuje, że Panteon Narodowy jako całość nie jest w swojej intencji antypolski. Spowoduje jednak dalsze nakręcanie spirali wzajemnej nieufności. Myślę, że ta decyzja została podjęta pochopnie i nie przeprowadzono poważnych analiz. Z naszej strony panuje chaos, a po stronie polskiej jest to już histeria. I nie widzę tutaj sposobów, w jaki można by to rozwiązać, niestety. Podkreślał w rozmowie ze mną znany ukraiński historyk profesor Jarosław Hrycak. Panteon Narodowy to kolejna kontrowersyjna z polskiego punktu widzenia inicjatywa ukraińskiego prezydenta. Poprzednią było nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Pacjenci mogą wykupić leki z jednej recepty w kilku różnych aptekach. Od lipca Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ułatwienia w realizacji recept dla wszystkich chorych. Już w pierwszym dniu działania programu przystąpiło do niego ponad 7200 aptek, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: 60%, czyli więcej niż co druga apteka w Polsce będzie umożliwiała dzielenie recept. Oczywiście są też apteki, które potrzebują trochę więcej czasu, kilka dni, parę tygodni, żeby też dostosować swoje systemy, więc liczymy, że tych aptek będzie coraz więcej.
5: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak dodaje, że dzielenie recept jest korzystne, szczególnie dla pacjentów, którzy mają wystawione e-recepty roczne.
9: Mając receptę na kilka, czasami nawet kilkanaście opakowań, pozwoli to pozyskać ten lek w innej placówce, co do tej pory było niemożliwe. Więc jest to bardzo propacjencka zmiana, która myślę, że bardzo szybko zostanie pozytywnie oceniona.
5: Na stronie pacjent.gov.pl można znaleźć mapę aptek, w których można zrealizować dzieloną receptę. Jeśli okaże się, że zdecydowana większość aptek będzie zainteresowana udziałem w programie, zostanie on wprowadzony obligatoryjnie w całym kraju. Zakaz grillowania i rozpalania ognisk na krakowskim Zakrzówku, tak zdecydował Zarząd Zieleni Miejskiej ze względu na liczne przypadki niszczenia fauny i flory, mówi Aleksandra Mikolaszek.
10: Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie.

0: Przelotne opady deszczu na wschodzie i południu kraju, też burze. Temperatura od 11 stopni na zachodzie przez 16 w centrum do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam możliwe też burze. Dziś będzie chłodniej, na przeważającym obszarze od 21 do 26 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W lecie z radiem o mundialu poza boiskiem, bo mistrzostwa to nie tylko mecze, gole i walka o puchar. To też maskotki, fryzury, rytuały kibiców, piłkarskie ciekawostki i niezwykłe historie, które zapamiętamy na długo.

jestem sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie tak gebiąc maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w

Społeczeństwo pełne ładnych fryzur, drogich ciuszków, podrabianych biżu, ale bez empatii. Jak na to patrzę, to mnie kręci żawi. Jakby ktoś to zdławił, wyczesany, czesny, płaciłbym mu. Czy to od oglądania tych filmów, czy to od nakładania tych filtrów i jakoś

0: Minęła 23. Blisko 750 interwencji w ciągu ostatnich kilku godzin odnotowali strażacy w województwie śląskim. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+. Zawiercie i Wisła świętują dziś swoje urodziny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Podejmujemy wiele interwencji w różnych częściach regionu, powiedział młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego, 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. I te interwencje w 130 przypadkach były związane z opadami deszczu, a w 558 z silnymi wiatrami, czyli powalne drzewa i konary drzew. A na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
0: Chociaż front burzowy przemieścił się już na północ, ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla regionu będzie obowiązywało do godziny 3 nad ranem. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+ na nadchodzący rok szkolny 2026-2027. Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową powinni wstrzymać się z jego złożeniem do czasu przyjęcia dziecka do nowej placówki. To świadczenie 300+ złotych wypłacane już raz do roku na ucznia do 20 roku życia. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia, wyjaśniła Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły. Przypomnę, że wnioski o Dobry Start 300+ można przesyłać aż do końca listopada, więc rodzice, którzy czekają na wyniki rekrutacji, też na pewno zdążą.
0: W skali kraju świadczenie 300+ trafiło do opiekunów ponad 4 700 000 uczniów. Wypłacono 1 411 milionów złotych łącznie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zawiercie obchodzi dzisiaj urodziny. Uzyskało prawa miejskie 1 lipca 1915 roku. Wówczas osada fabryczna została oficjalnie przekształcona w miasto. Zawiercie położone jest w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej u źródeł Warty oraz Czarnej Przemszy. Określane jest jako Brama Jury, jakże stanowi punkt wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Także Wisła świętuje dzisiaj urodziny. Miejscowość uzyskała prawa miejskie 1 lipca 1962 roku. Najwyższe wzniesienie to Barania Góra, skąd wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Wisła jest miejscowością o największym obszarze w powiecie cieszyńskim. Ma swoją oficjalną maskotkę niedźwiadka i szlak niedźwiadkowych figurek. Trzy osoby odpowiedzialne za nielegalne rozprowadzanie alkoholu i papierosów zostały zatrzymane przez organy ścigania. To efekt śledztwa prowadzonego przez rudzkich policjantów we współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymani planowali sprzedać wyroby o czarnorynkowej wartości ponad 60 tysięcy złotych, powiedziała Martyna Szeja z rudzkiej policji.
4: Wśród zatrzymanych znalazły się dwie kobiety, 70-letnia mieszkanka Toporowic i 59-letnia mieszkanka Bytomia oraz 68-letni mężczyzna zamieszkały również w Toporowicach. Śledczy ustalili, że zatrzymani chcieli sprzedać ponad 1700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, alkohol oraz tytoń.
0: Dwoje zatrzymanych usłyszały już zarzuty, o ich przyszłości zdecyduje sąd. Teraz jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenia duże i całkowite, przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy możliwe również burze, miejscami z gradem. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza.

0: Witajcie w Radiu Katowice, Paweł Nadrowski.
1: Będzin, Chorzów i Wodzisław Śląski to miasta, gdzie strażacy odnotowali od wczoraj najwięcej interwencji w związku z burzami. W całym regionie było to ponad 720 zdarzeń. Najczęściej usuwanie skutków silnego wiatru i udrażnianie przepustów drogowych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o poranku o zakończeniu misji polskiego lotnictwa, które w nocy zostało poderwane do lotu. To w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni. Ponad 10-kilometrowa trasa rowerowa powstanie w powiecie gliwickim. Zostanie wybudowana w śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Połączy Gliwice z Pilchowicami, a docelowo z żelaznym szlakiem rowerowym. W tym miesiącu do Częstochowy wejdzie 45 zorganizowanych pielgrzymek, liczących łącznie ponad 10 tysięcy osób. Poinformował o tym Urząd Miasta. Najwięcej spodziewanych jest 15 lipca. Te liczby nie uwzględniają jednak pielgrzymów indywidualnych i przebywających samochodami, autokarami czy koleją.
2: Na początek Ukraina i zmasowany rosyjski atak dronami i rakietami na Kijów.
3: Zginęło co najmniej 8 osób, 25 zostało rannych. W ogniu stanął jeden z hoteli.
2: Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko przekazał, że zagrożenie nie minęło i zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach.
4: Władze miasta donoszą o około 30 obiektach, w które uderzyły rosyjskie drony, rakiety bądź ich odłamki. Wśród nich jest kilka poważnie uszkodzonych bloków mieszkalnych. Uderzenia rakiet zrujnowały całe piętra budynków. Trwają tam poszukiwania ofiar. W nocy płonął też hotel w ścisłym centrum Kijowa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: W związku z atakiem Rosji na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Myśliwce nad ranem wróciły do baz.
2: O możliwym ataku informował wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Zdecydował o skróceniu swojej wizyty w Irlandii i wrócił do kraju.
3: Podtopienia, uszkodzone dachy i tysiące gospodarstw domowych bez prądu.
2: Do wieczora strażacy interweniowali ponad 2300 razy w związku z gwałtownymi burzami, które przeszły nad Polską.
3: Najwięcej pracy ratownicy mieli w województwie śląskim.
5: Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
3: Mówił brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
3: Decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry prawomocna.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie z lutego o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu wobec polityka Prawa i Sprawiedliwości.
3: To daje możliwość wysłania do Stanów Zjednoczonych wniosku o ekstradycję byłego ministra.
2: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
3: Zbigniew Ziobro wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że sprawa ma charakter polityczny.
6: Postanowienie sądu ułatwi prokuraturze przygotowanie wniosku o ekstradycję.
7: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
6: Powiedział prokurator Piotr Woźniak. Pełnomocnicy Ziobry nie posiadają uprawnień do reprezentowania byłego ministra przed amerykańskim sądem. Adwokat Bartosz Lewandowski wskazuje, że sąd w Stanach zwrócił uwagę na kwestię praworządności w Polsce.
8: Sprawa ekstradycyjna to jest bardzo wnikliwe badanie standardów praworządności w danym państwie i tego, czy w kraju występującą ekstradycję gwarantowane prawo do sprawiedliwego procesu.
6: Po ewentualnej decyzji amerykańskiego sądu na wydanie Zbigniewa Ziobry musi się zgodzić również Departament Stanu USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
2: Pacjenci nie są już przywiązani do jednej apteki, nawet jeśli rozpoczęli w niej realizację swojej recepty.
3: Od wczoraj możliwe jest dzielenie recept, choć na razie do programu włączyła się co druga apteka.
2: To ponad 6,5 tysiąca placówek, kolejnych 700 czeka i wkrótce też zaoferuje taką usługę.
3: Stąd apel prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Marek Tomków ma dla pacjentów w sezonie wakacyjnym radę.
10: Pacjenci mimo wszystko, i to jest nasza prośba do nich, jeżeli będą się wybierali na urlopy i będą z dala od swojego miejsca zamieszkania, warto byłoby, żeby zaopatrzyli się w swoje leki dokładnie tak, jak robili to zawsze, żeby potem nie spotkały jakaś miła niespodzianka.
2: Na stronie pacjent.gov.pl jest aktualizowana mapa aptek, które uruchomiły już dzielenie recept.
3: Podhale zostało bez schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2: Powiatowy lekarz weterynarii zamknął azyl w Nowym Targu, w którym przebywa prawie 300 psów z ponad 40 okolicznych gmin.
3: Wniosek o zamknięcie placówki zgłosiła właścicielka, mówi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.
11: Ma dość i nie chce prowadzić tego schroniska dalej. Konkluzja jest taka, że wójtowie, burmistrzowie z 43 miast i gmin, które do tej pory miały umowę z tym schroniskiem, no szukamy nowych schronisk, z którymi podpiszemy umowę i tamte psy przeniesiemy. No.
2: Na przyjęcie zwierząt jest już gotowych kilkanaście małopolskich schronisk, ale niewykluczone, że niektóre psy czeka podróż do innych regionów Polski.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Amerykanie pokonali w kalifornijskim mieście Santa Clara Bośniaków 2-0 po golach Foralina Balogun'a i Malika Tillmana. Balogun wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Reakcje amerykańskich kibiców zebrał Kacper Merk.
13: Jak dotąd gramy dobrze i jestem zadowolony. Nawet mimo czerwonej kartki dzisiaj to było przyjemne zwycięstwo. Denerwowałam się tym meczem, bo drużyny z pierwszych miejsc w swoich grupach miały już na tym etapie problemy. Bałam się, że nam też mogą przytrafić się złe rzeczy, ale chłopaki byli wspaniali i już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania. Byłam pewna, że wygramy. To samo czuję w stosunku do kolejnego meczu, który zagrają tu u nas. Później obawiam się, że to raczej Meksyk będzie lepszy, ale teraz najważniejsze, żebyśmy wygrali tu w Seattle w poniedziałek. I tak właśnie będzie.
12: Amerykanie zmierzą się teraz z Belgami, którzy wczoraj pokonali po dogrywce Senegal 3-2, mimo że przegrywali 0-2 do 86 minuty. Losy spotkania odwróciła także reprezentacja Anglii, która wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Hubert Hurkacz jest już w trzeciej rundzie tenisowego Wimbledonu. Zmagania na słynnych kortach przy Church Road obserwuje Cezary Gurjew.
14: Na razie świetna gra Huberta Hurkacza, który pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4 i 6-4 i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu.
15: Nie był mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał breakpointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom.
14: Obrończyni tytułu Iga Świątek zagra dziś z Czeszką Karoliną Pliszkową, a rywalem Kamila Majkrzaka będzie Amerykanin Zakary Swajda.
12: Ponownie o sporcie za godzinę.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Poranek wszędzie z temperaturą poniżej 20 stopni. Od 12-13 stopni w Kłodzku i na południu Dolnego Śląska do prawie 20 na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Po kolejnej serii burz, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie, dziś nawałnice mogą się jeszcze

0: zapotrzebowania. Warto wtedy korzystać z prądu. Kalisz z umiarkowaną jakością powietrza. Poza tym jest ona bardzo dobra lub dobra. Wysokie zagrożenie pożarami lasów panuje teraz w pasie od Opolszczyzny przez Łódzkie po północ Mazowsza. Miejscami też na wschodzie Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska.
3: Teraz opowiemy o sytuacji drogowej w Radiu Katowice. Dorota Stabik, Autoradio.
4: A ruch na drogach regionu o tej porze jeszcze umiarkowany. Stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale w Tychach tłocznie już na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Więcej aut też w Żorach na połączeniu Wiślanki i Pszczyńskiej. W Katowicach natężony ruch w Alei Korfantego przed Pętlą Słoneczną jadąc od Siemianowic Śląskich. Tłoczniej też na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską. Jutro w Sosnowcu będzie zorganizowana meta czwartego etapu 37. wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Ruch pojazdów zostanie wstrzymany od godziny 15 do czasu zakończenia wyścigu, co nastąpi po godzinie 16. Wjazd nastąpi od Dąbrowy Górniczej, a wyścig prowadzony będzie ulicami Bobrek, Gałczyńskiego, Niecałą, Maczkowską, Wileńską, Dobrzeńskiego, Hubala 11 listopada, Andersa 1 maja, Sienkiewicza i 3 maja na odcinku od Ronda Praw Kobiet do Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w rejonie ulicy Zaruskiego. Zatem uprzedzamy, trzeba przygotować się na te utrudnienia. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
3: Bardzo dziękujemy.
5: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy noc.

0: W Radiu Katowice Paweł Nadrowski.
1: Będzin, Chorzów i Wodzisław Śląski to miasta, gdzie strażacy odnotowali od wczoraj najwięcej interwencji w związku z burzami. W całym regionie było to ponad 720 zdarzeń. Najczęściej usuwanie skutków silnego wiatru i udrażnianie przepustów drogowych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o poranku o zakończeniu misji polskiego lotnictwa, które w nocy zostało poderwane do lotu. To w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni. Ponad 10-kilometrowa trasa rowerowa powstanie w powiecie gliwickim. Zostanie wybudowana w śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Połączy Gliwice z Pilchowicami, a docelowo z żelaznym szlakiem rowerowym. W tym miesiącu do Częstochowy wejdzie 45 zorganizowanych pielgrzymek, liczących łącznie ponad 10 tysięcy osób. Poinformował o tym Urząd Miasta. Najwięcej spodziewanych jest 15 lipca. Te liczby nie uwzględniają jednak pielgrzymów indywidualnych i przybywających samochodami, autokarami czy koleją.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Natężony ruch na wlocie do Katowic od Sosnowca drogą 86. Więcej aut też na wjeździe do centrum Katowic DTS-ką od Gliwic. Ruch zwalnia na wiadukcie nad ulicą Bracką. Wcześniej kierowcy sygnalizowali też o kolizji w tym miejscu. Ciaśniej na Wiślance na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Wzmożony ruch na wlocie do Katowic od Tychów na wysokości Giszowca. Wcześniej zwalniają kierowcy także na samym wyjeździe z Tychów w rejonie Czułowa. W Tychach nogę z gazu trzeba zdjąć również na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Tłoczno na tej drodze też w Bieruniu Nowym w miejscu prac. W Gliwicach więcej samochodów na trasie 901, czyli na ulicy Toszeckiej. Zakorkowana droga 78 między Gliwicami a Szałszą. Na drodze 78 ciasno także przy zjeździe na autostradę A1 na węźle Zabrze Północ.
1: I strzelasz same gole, bo wszystko ci się sprawdza. Miało być chłodniej i jest chłodniej. Miało
2: padać, do tego ostrzegaliśmy, proszę państwa, przed tym, co się działo wczoraj. Rzeczywiście te zjawiska burzowe miały różne natężenie, bo na przykład w Chorzowie bardzo mocno popadało do tego stopnia, że pozalewało drogi, a jeszcze do tego wszystkiego pozrywało gałęzie z drzew i to na trakcję tramwajową, na drogi, także no, strażacy mieli bardzo dużo roboty, ale lało wszędzie, bez wyjątku. Były miejsca, gdzie oszczędziła nas ta burza, były grzmoty, wyładowania, był deszcz, ale mimo wszystko nie było to tak agresywne jak na przykład w Chorzowie, o którym mówiłem. Proszę państwa, dziś zachmurzenie całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami, na ogół bez opadów, koniec upału. Jak państwo wstaną o tej porze, to otworzą okno i powiedzą: o, jak dziś rześko, jak przyjemnie. Bo po tych upałach ta temperatura, która już nie jest gorąca, no sprawia, że odpoczywamy. Temperatura dziś od 24 do 26 stopni, czyli wcale tak chłodno nie będzie, ale przyjemnie. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne w zakresie od 1017 do 1019 hektopaskali. Noc z czwartku na piątek dość pogodna, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Dopiero nad ranem wzrastającym do dużego, bez opadów. Temperatura do 16 stopni, czyli też wartość bardzo przyjemna. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Piątek, proszę państwa, zachmurzenie małe z postępującymi szybko od zachodu rozpogodzeniami. Rano lokalnie możliwe będą początkowo słabe, przelotne opady, poza tym wszędzie bez deszczu. No i dalsze ochłodzenie do 23 stopni, ale to cały czas wartość przyjemna, a więc wszystko pod kontrolą, mogłoby się powiedzieć. Wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę, czyli te powiewy wiatru jednak możemy jutro odczuć. Ciśnienie wzrośnie do wartości 1020 hektopaskali. Proszę państwa, co wynika z tych prognoz długoterminowych, bo to nas bardzo interesuje. Sobota, zachmurzenie 22 stopnie, w niedzielę 23 stopnie z deszczem, poniedziałek 21 deszcz i wtorek 20 deszcz. I wszystko wskazuje na to, że takie przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć do piątku, a od piątku znów wzrost temperatury.
3: Następnego piątku.
2: Tak. Do następnego piątku. Piątku, tak, tak, tak. A później ta temperatura wzrośnie w następnym tygodniu do 26 stopni. Przez cały tydzień właśnie te przelotne opady, na które musimy się przygotować. Oczywiście, tak jak mówię i to podkreślam zawsze, że to są prognozy długoterminowe, które mogą jeszcze ulec pewnym zmianom, ale to na bieżąco będziemy

0: Czasami bardzo niebezpieczna, bo ostatnio zepsuły mi się hamulce. To znaczy, to, że one się zepsuły, to była konsekwencja tego, że je naprawiałem. I tak naprawiłem.
1: Wróć kwadrans po dziś.
0: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
1: Pogody nie naprawię.

nie doszło końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

84. Pamiętam tylko zapach, tanie perfumy. 9 miesięcy po, nie doszłem końcu świata.

0: Jest godzina 8. Ponad 720 interwencji w związku z pogodą odnotowali od wczoraj strażacy z województwa śląskiego. Znikną charakterystyczne fale na autostradzie A1. Podpisano umowę na pierwszy etap prac. Nowy mural powstaje w Czeladzi. Będzie nawiązywać do 50-lecia współpracy z francuskim miastem Obi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 720 interwencji w związku z pogodą mieli w ostatnich godzinach strażacy z województwa śląskiego. Dane obejmują okres od wczorajszego południa do dzisiejszego poranka. 540 interwencji związanych było z usuwaniem skutków silnego wiatru. Z kolei ponad 180 zdarzeń to podtopienia i udrażnianie przepustów. Najwięcej pracy po burzach Straż Pożarna miała w Będzinie, Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Rzecznik Będzińskiej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Paweł Wolny, mówi Radiu Katowice, że w całym powiecie odnotowano ponad 100 interwencji.
2: Większość tych zgłoszeń dotyczyła usuwania powalonych drzew i konarów oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. W chwili obecnej ta sytuacja jest ustabilizowana. Do stanowiska kierowania tutaj komendanta powiatowego wpływają już tylko pojedyncze takie zgłoszenia. Na bieżąco są realizowane przez strażaków zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnej.
0: Na skutek burz w województwie śląskim nie ma osób poszkodowanych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Umowę na likwidację niechlubnych fal Dunaju na autostradzie A1 podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To pierwszy etap, który zakłada remont ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady w stronę Gliwic na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim, mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko.
3: Roboty obejmą kompleksową naprawę nawierzchni i potrwają 11 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Równocześnie ogłosiliśmy kolejny przetarg na remont płynnych pofalowań, tym razem w rejonie węzła Pyrzowice. To odcinek o długości niespełna 2 kilometry, gdzie naprawione zostaną objezdnie autostrady, a także odwodnienie, przepusty, obiekty inżynierskie oraz oznakowanie.
0: Remont ma być prowadzony przy utrzymanym ruchu. Docelowo cała autostrada A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi ma zostać naprawiona. Zależy to jednak od źródła finansowania i decyzji administracyjnych. Ponad 7200 aptek w całej Polsce przystąpiło już do programu dzielenia recept. Rozwiązanie umożliwiające zakup leków z tej samej recepty w kilku różnych punktach wprowadzono z początkiem tego miesiąca. Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak mówi, że dzielenie recept jest korzystne, szczególnie dla pacjentów, którzy mają wystawione e-recepty roczne.
4: Mając receptę na kilka, czasami nawet kilkanaście opakowań, pozwoli to pozyskać ten lek w innej placówce, co do tej pory było niemożliwe. Więc jest to bardzo propacjencka zmiana, która myślę, że bardzo szybko zostanie pozytywnie oceniona.
0: Mapa aptek, w których można zrealizować dzieloną receptę, znajduje się na stronie internetowej pacjent.gov.pl. Nowy mural powstaje w Czeladzi. Na razie nie wiadomo, co dokładnie znajdzie się na ścianie jednego z wieżowców. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec przekazał jednak, że malowidło ma odzwierciedlać 50-lecie współpracy z francuskim miastem Obi. Wkrótce w ramach wakacyjnej wymiany młodzi czeladzianie pojadą do partnerskiego miasta, a francuska młodzież przyjedzie do Czeladzi. Mural powstaje na jednym z wieżowców osiedla Obi, które nazwano na cześć zaprzyjaźnionej miejscowości. Za malowidło odpowiada Wojciech Walczyk, który jest twórcą wielu podobnych dzieł w regionie.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś pochmurno, ale z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. O poranku możliwe są jeszcze zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna do 26 stopni.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Natężony ruch na wlocie do Katowic od Sosnowca drogą 86. Więcej aut też na wjeździe do centrum Katowic DTS-ką od Gliwic. Ruch zwalnia na wiadukcie nad ulicą Bracką. Wcześniej kierowcy sygnalizowali też o kolizji w tym miejscu. Ciaśniej na Wiślance, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Wzmożony ruch na wlocie do Katowic od Tychów na wysokości Giszowca. Wcześniej zwalniają kierowcy także na samym wyjeździe z Tychów w rejonie Czułowa. W Tychach nogę z gazu trzeba zdjąć również na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Tłoczno na tej drodze też w Bieruniu Nowym w miejscu prac. W Gliwicach więcej samochodów na trasie 901, czyli na ulicy Toszeckiej. Zakorkowana droga 78 między Gliwicami a Szałszą. Na drodze 78 ciasno także przy zjeździe na autostradę A1 na węźle Zabrze Północ.
7: I strzelasz same gole, bo wszystko ci się sprawdza. Miało być chłodniej i jest chłodniej. Miało
8: padać, do tego ostrzegaliśmy, proszę Państwa, przed tym, co się działo wczoraj. Rzeczywiście te zjawiska burzowe miały różne natężenie, bo na przykład w Chorzowie bardzo mocno popadało do tego stopnia, że pozalewało drogi, a jeszcze do tego wszystkiego pozrywało gałęzie z drzew i to na trakcję tramwajową, na drogi, także no, strażacy mieli bardzo dużo roboty, ale lało wszędzie, bez wyjątku. Były miejsca, gdzie oszczędziła nas ta burza, były grzmoty, wyładowania, był deszcz, ale mimo wszystko nie było to tak agresywne jak na przykład w Chorzowie, o którym mówiłem. Proszę Państwa, dziś zachmurzenie całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami, na ogół bez opadów, koniec upału. Jak Państwo wstaną o tej porze, to otworzą okno i powiedzą: o, jak dziś rześko, jak przyjemnie. Bo po tych upałach ta temperatura, która już nie jest gorąca, no sprawia, że odpoczywamy. Temperatura dziś od 24 do 26 stopni, czyli wcale tak chłodno nie będzie, ale przyjemnie. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne w zakresie od 1017 do 1019 hektopaskali. Noc z czwartku na piątek dość pogodna, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Dopiero nad ranem wzrastającym do dużego, bez opadów. Temperatura do 16 stopni, czyli też wartość bardzo przyjemna. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Piątek, proszę Państwa, zachmurzenie małe z postępującymi szybko od zachodu rozpogodzeniami. Rano lokalnie możliwe będą początkowo słabe, przelotne opady, poza tym wszędzie bez deszczu. No i dalsze ochłodzenie do 23 stopni, ale to cały czas wartość przyjemna, a więc wszystko pod kontrolą, mogłoby się powiedzieć. Wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę, czyli te powiewy wiatru jednak możemy jutro odczuć. Ciśnienie wzrośnie do wartości 1020 hektopaskali. Proszę Państwa, co wynika z tych prognoz długoterminowych, bo to nas bardzo interesuje. Sobota, zachmurzenie 22 stopnie. W niedzielę 23 stopnie z deszczem. Poniedziałek 21 deszcz i wtorek 20 deszcz. I wszystko wskazuje na to, że takie przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć do piątku, a od piątku znów wzrost temperatury.
9: Następnego piątku.
8: Tak. Do następnego piątku, tak, okay. tak. A później ta temperatura wzrośnie w następnym tygodniu do 26 stopni. Przez cały tydzień właśnie te przelotne opady, na które musimy się przygotować. Oczywiście, tak jak mówię i to podkreślam zawsze, że to są prognozy długoterminowe, które mogą jeszcze ulec pewnym zmianom, ale to na bieżąco będziemy Państwu informować i przedstawiać.
9: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
8: Czyli bardzo proszę.
9: I deszcz w niedzielę, czyli z moich kajaków to pewno znowu nic nie wiem.
8: No tutaj bym się raczej na kajaki nie przygotowywał. Chyba, dobrze, że okay, to jakaś kamizelka, kuloodporna.
9: To jednak dzwonię do żony.
8: Bardzo się jakaś wymówka. A, to ja rozumiem. Wiesz, z kajaków nic nie będzie. A rower? No gdzie tam padać będzie?
9: Wojciech,
8: to może pobiegamy. Gdzie tam padać będzie?
9: Masz jakiś ulubiony letni sport? Twój?
8: To jest chyba jazda na rowerze. Choć ona może być momentami bardzo niebezpieczna, bo ostatnio zepsuły mi się hamulce. To znaczy, to, że one się zepsuły, to była konsekwencja tego, że je naprawiałem. I tak naprawiłem.
9: Wróć kwadrans po dziś.
8: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
9: Pogody nie naprawię.

0: Jest godzina 8. Ponad 720 interwencji w związku z pogodą odnotowali od wczoraj strażacy z województwa śląskiego. Znikną charakterystyczne fale na autostradzie A1. Podpisano umowę na pierwszy etap prac. Nowy mural powstaje w Czeladzi. Będzie nawiązywać do 50-lecia współpracy z francuskim miastem Obi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 720 interwencji w związku z pogodą mieli w ostatnich godzinach strażacy z województwa śląskiego. Dane obejmują okres od wczorajszego południa do dzisiejszego poranka. 540 interwencji związanych było z usuwaniem skutków silnego wiatru. Z kolei ponad 180 zdarzeń to podtopienia i udrażnianie przepustów. Najwięcej pracy po burzach Straż Pożarna miała w Będzinie, Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Rzecznik Będzińskiej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Paweł Wolny, mówi Radiu Katowice, że w całym powiecie odnotowano ponad 100 interwencji.
2: Większość tych zgłoszeń dotyczyła usuwania powalonych drzew i konarów oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. W chwili obecnej ta sytuacja jest ustabilizowana. Do stanowiska kierowania tutaj komendanta powiatowego wpływają już tylko pojedyncze takie zgłoszenia. Na bieżąco są realizowane przez strażaków zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnej.
0: Na skutek burz w województwie śląskim nie ma osób poszkodowanych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Umowę na likwidację niechlubnych fal Dunaju na autostradzie A1 podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To pierwszy etap, który zakłada remont ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady w stronę Gliwic na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim, mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko.
3: Roboty obejmą kompleksową naprawę nawierzchni i potrwają 11 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Równocześnie ogłosiliśmy kolejny przetarg na remont płynnych pofalowań, tym razem w rejonie węzła Pyrzowice. To odcinek o długości niespełna 2 km, gdzie naprawione zostaną obie jezdnie autostrady, a także odwodnienie, przepusty, obiekty inżynierskie oraz oznakowanie.
0: Remont ma być prowadzony przy utrzymanym ruchu. Docelowo cała autostrada A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi ma zostać naprawiona. Zależy to jednak od źródła finansowania i decyzji administracyjnych. Ponad 7200 aptek w całej Polsce przystąpiło już do programu dzielenia recept. Rozwiązanie umożliwiające zakup leków z tej samej recepty w kilku różnych punktach wprowadzono z początkiem tego miesiąca. Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak mówi, że dzielenie recept jest korzystne, szczególnie dla pacjentów, którzy mają wystawione e-recepty roczne.
4: Mając receptę na kilka, czasami nawet kilkanaście opakowań, pozwoli to pozyskać ten lek w innej placówce, co do tej pory było niemożliwe. Więc jest to bardzo propacjencka zmiana, która myślę, że bardzo szybko zostanie pozytywnie oceniona.
0: Mapa aptek, w których można zrealizować dzieloną receptę, znajduje się na stronie internetowej pacjent.gov.pl. Nowy mural powstaje w Czeladzi. Na razie nie wiadomo, co dokładnie znajdzie się na ścianie jednego z wieżowców. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec przekazał jednak, że malowidło ma odzwierciedlać 50-lecie współpracy z francuskim miastem Obi. Wkrótce w ramach wakacyjnej wymiany młodzi czeladzianie pojadą do partnerskiego miasta, a francuska młodzież przyjedzie do Czeladzi. Mural powstaje na jednym z wieżowców osiedla Obi, które nazwano na cześć zaprzyjaźnionej miejscowości. Za malowidło odpowiada Wojciech Walczyk, który jest twórcą wielu podobnych dzieł w regionie.
5: Sponsorem audycji jest właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś pochmurno, ale z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. O poranku możliwe są jeszcze zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna do 26 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: i strzelasz same gole, bo wszystko ci się sprawdza. Miało być chłodniej, jest chłodniej. Miało padać,
1: padało. Tak, ostrzegaliśmy, proszę państwa, przed tym, co się działo wczoraj. Rzeczywiście te zjawiska burzowe miały różne natężenie, bo na przykład w Chorzowie bardzo mocno popadało do tego stopnia, że pozalewało drogi, a jeszcze do tego wszystkiego pozrywało gałęzie z drzew i to na trakcję tramwajową, na drogi, także no, strażacy mieli bardzo dużo roboty, ale lało wszędzie, bez wyjątku. Były miejsca, gdzie oszczędziła nas ta burza, były grzmoty, wyładowania, był deszcz, ale mimo wszystko nie było to tak agresywne jak na przykład w Chorzowie, o którym mówiłem. Proszę państwa, dziś zachmurzenie całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami, na ogół bez opadów, koniec upału. Jak państwo wstaną o tej porze, to otworzą okno i powiedzą: o, jak dziś rześko, jak przyjemnie. Bo po tych upałach ta temperatura, która już nie jest gorąca, no sprawia, że odpoczywamy. Temperatura dziś od 24 do 26 stopni, czyli wcale tak chłodno nie będzie, ale przyjemnie. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne w zakresie od 1017 do 1019 hektopaskali. Noc z czwartku na piątek dość pogodna, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem wzrastającym do dużego, bez opadów. Temperatura do 16 stopni, czyli też wartość bardzo przyjemna. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Piątek, proszę państwa, zachmurzenie małe z postępującymi szybko od zachodu rozpogodzeniami. Rano lokalnie możliwe będą początkowo słabe, przelotne opady, poza tym wszędzie bez deszczu. No i dalsze ochłodzenie do 23 stopni, ale to cały czas wartość przyjemna, a więc wszystko pod kontrolą, mogłoby się powiedzieć. Wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę, czyli te powiewy wiatru jednak możemy jutro odczuć. Ciśnienie w

0: przez cały tydzień właśnie te przelotne opady, na które musimy się przygotować. Oczywiście, tak jak mówię i to podkreślam zawsze, że to są prognozy długoterminowe, które mogą jeszcze ulec pewnym zmianom, ale to na bieżąco będziemy Państwu informować i przedstawiać.
1: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
0: Czyli bardzo proszę.
1: I deszcz w niedzielę, czyli to jest moich kajaków, to pewno znowu nic nie wiem.
0: No tutaj bym się raczej na kajaki nie przygotowywał. Chyba, dobrze, że...
1: Okay, to
0: jakaś kamizelka, ja kuloodporna.
1: Ja jednak dzwonię do żony. Bardzo
0: się dziękuję. To jest wymówka. To ja rozumiem, rozumiem. Wiesz, z kajaków nic nie będzie. A rower? No gdzie tam padać będzie?
1: Wojciech,
0: to może pobiegamy. Gdzie tam padać będzie?
1: Masz jakiś ulubiony letni sport? Twój?
0: To jest chyba jazda na rowerze. Choć ona może być momentami bardzo niebezpieczna, bo ostatnio zepsuły mi się hamulce. To znaczy, to, że one się zepsuły, to była konsekwencja tego, że je naprawiałem. I tak naprawiłem.
1: Wróć kwadrans po dziś.
0: Kłaniam się Państwu do usłyszenia.
1: Pogody nie naprawię.

Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this, oh my

0: Jest 10. 7 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar w centrum Katowic. Przy ulicy Chopina pali się niezamieszkała kamienica. Policjanci zlikwidowali linię produkcyjną syntetycznych narkotyków. Sprawcy zostali zatrzymani w Lgocie i Dąbrowie Górniczej. Wody Polskie rozpoczynają remont muru oporowego nad Olzą w centrum Cieszyna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Pożar w centrum Katowic. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu przy ulicy Chopina. Pali się tam niezamieszkała kamienica. Na miejscu działa 7 zastępów Straży Pożarnej oraz policja. Akcja trwa od godziny 8.30. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich budynków. Linię produkcyjną syntetycznych narkotyków zlikwidowali policjanci z Kłobucka we współpracy z Komendą Wojewódzką w Katowicach. 4 osoby powiązane z gangiem zostały tymczasowo aresztowane. W miejscowości Lgota zatrzymany przez kryminalnych został dostawczy bus, którym podróżowało 2 wytypowanych wcześniej mężczyzn. Równocześnie mundurowi wkroczyli na teren jednej z posesji w Dąbrowie Górniczej, mówi Kamil Raczyński z kłobuckiej policji.
2: W pojeździe policjanci znaleźli kilkadziesiąt plastikowych pojemników z cieczą oraz przedmioty, które mogły służyć do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowych. W Dąbrowie Górniczej, w budynku gospodarczym, stróże prawa znaleźli kompletną linię technologiczną wykorzystywaną do wytwarzania substancji psychotropowych. Tam też zatrzymali 40-letnią kobietę oraz 55-letniego mężczyznę.
0: Policjanci zabezpieczyli co najmniej 40 litrów gotowego narkotyku o nazwie 3CMC i około 140 litrów półproduktów. Zatrzymanym mieszkańcom województwa śląskiego grozi do 20 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Wody Polskie rozpoczynają remont muru oporowego nad Olzą w centrum Cieszyna. Chodzi o Aleję Piastowską, tuż obok zamku. Według Wód Polskich zabezpieczenia wymaga około 0,5 kilometra muru, który uszkodził się w trakcie powodzi w 2024 roku. Inwestycja ma chronić drogę przed osuwaniem się w stronę koryta rzeki. Na miejscu trwają prace przygotowawcze, mówi burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.
3: Teren jest dość trudny. Wjechanie tam dźwigiem, ciężarówkami na tą ścieżkę pieszo-rowerową jest trudne, więc rozważane są różne opcje, łącznie z wjechaniem do rzeki Olzy i z tamtej strony prowadzeniem tych prac. Pracujemy z Wodami Polskimi nad tym, żeby wykonawca to jak najszybciej wykonał.
0: Prace mają kosztować ponad 500 000 zł. Zakończenie remontu zaplanowano na sierpień. W czasie prac możliwe będzie czasowe zamknięcie ścieżki pieszo-rowerowej przy Alei Piastowskiej. 21 projektów zgłosili w tym roku mieszkańcy Siemianowic Śląskich w ramach budżetu obywatelskiego. Zakończyło się przyjmowanie wniosków. Pomysły były różne, mówi Rafał Jakoktochce z Urzędu Miasta.
4: Wśród zgłoszonych projektów znalazły się m.in. remonty ulic i chodników, budowa nowych parkingów, modernizacja placów zabaw, budowa wybiegów dla psów, ścieżek rowerowych czy terenowych tras typu single track. Ponadto mieszkańcy zaproponowali także budowę tężni solankowej, montaż monitoringu oraz, co jest nowością, wykonanie żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw.
0: Mieszkańcy proponowali też remonty parkowych alejek i renowację zabytkowego krzyża przedrożnego czy oznakowanie historycznych miejsc. Trwa ocena merytoryczna zgłoszonych projektów. Listę zakwalifikowanych do głosowania poznamy 24 sierpnia. Dziś w regionie do 26 stopni. Będzie pochmurno, z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Padać już nie powinno.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Nadal utrudnienia w Katowicach na skrzyżowaniu Chopina i Sokolskiej. Tam pali się kamienica, ulica Chopina jest zablokowana. Nie ma także przejazdu Sokolską od skrzyżowania z Chopina do Placu Wolności. Kolizja teraz natomiast w Częstochowie na skrzyżowaniu Bugajskiej i Wojska Polskiego oraz w Bielsku na skrzyżowaniu Babiogórskiej i Sterniczej. W Katowicach kierowcy zwalniają jeszcze na Mikołowskiej na pasach do dworca. Ciasno też na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską, natężony ruch na Granicznej i Grundmana. Ciaśniej też na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym na Wiślance. W Gliwicach więcej samochodów na węźle DTS-ki i drogi 88, na jedynce między Tychami a Bielskiem. Wzmożony ruch jest w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach. Zakorkowany przejazd przez Kozy drogą 52. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Kwadrans po 15. Wojtek Skowroński, dzień dobry.
7: Dzień dobry, na komary teraz będziemy
6: narzekać.
7: No bo padało, a teraz te komarzyska wszystkie się uaktywnią, zwłaszcza w takich terenach zielonych, zalesionych. O, jeśli tam się państwo znajdą, to trzeba bardzo uważać. Ale ten niespokojny czas burzowy z intensywnymi opadami, z porywistym wiatrem mamy już za sobą. Ostrzegaliśmy o tym od poniedziałku, że właśnie środa będzie takim bardzo niebezpiecznym dniem. No i tak było. Informowaliśmy o tym, że w wielu miastach pozalewało drogi, ulice. W wielu miastach też gałęzie spadały na trakcje tramwajowe. No i strażacy mieli oczywiście dużo roboty. Oni się przygotowywali już do tego, więc wszystko to płynnie poszło. Mówię tutaj o tych naprawach bieżących. No i teraz wracamy już do codzienności i wracamy do umiarkowanego klimatu, w którym
6: raczej...
7: tak naprawdę powinniśmy żyć przez
6: Dokładnie.
7: Cały czas. Do 25 stopni dziś zobaczymy na termometrach, czyli całkiem nieźle, prawda?
6: Taka
7: od
6: przyjemna
7: 23
6: temperatura.
7: Do 25. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne od 1017 do 1019 hektopaskali. W nocy też bardzo przyjemnie, 16 stopni, od 13 do 16 to temperatura minimalna. Ta nocka będzie dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Piątek, zachmurzenie duże z postępującymi szybko od zachodu rozpogodzeniami. Rano możliwe będą początkowo słabe, przelotne opady. Poza tym w ciągu dnia już wszędzie bez deszczu. Czyli te opady po prostu to jest konsekwencja tego, co było. Padało, lało i te chmury gdzieś tam jeszcze szczątkowo się pojawiają nad naszymi głowami i jeszcze w piątek może gdzieś tam sobie popadać drobny deszczyk. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ale piątek 23 stopnie, no to jest imponująca temperatura, bo nareszcie zasłużony odpoczynek nam pogoda zafundowała. Ciśnienie lekko wzrośnie do wartości 1020 hektopaskali. I teraz prognoza długoterminowa. Oczywiście ona może się jeszcze zmienić, bo trudno mówić o dniach, które gdzieś tam daleko przed nami, ale spróbujmy. W sobotę zachmurzenie i 22 stopnie, w niedzielę 23 i deszcz, poniedziałek 21 i deszcz, wtorek 20 stopni i deszcz.
6: Czyli te dwudziestki z nami zostaną jeszcze na jakiś czas.
7: Tak. I ten deszcz jest na mapach zaznaczony do piątku, do przyszłego piątku, więc tutaj chyba będzie właśnie tak deszczowo. Wiele na to wskazuje. Oczywiście na bieżąco będziemy to wszystko wyjaśniać, żeby państwo mieli orientację co do danego dnia. Ale z tych prognoz długoterminowych wynika, że jeszcze ten deszcz będzie nam towarzyszył.
6: Myślę, że nasza przyroda się ucieszy z tego
7: powodu. Z pewnością. Mamy początek lipca, więc takie opady deszczu są jakby wpisane, wkomponowane w nasz kalendarz, ale nie oznacza to, że upały nie wrócą, bo już tam widziałem, że w drugiej połowie miesiąca 26-27, ale to też na bieżąco będziemy informować.
6: Oczywiście.
7: Za wcześnie by o tym mówić.
6: Wojtek Skowroński.
7: Kłaniam się państwu, miłego przedpołudnia i popołudnia życzę. Do usłyszenia.
6: Bardzo dziękujemy. Kolejna aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w Radiu Katowice.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku

0: za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio.
2: Jesteś pyta.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pyta

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczy pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio, jesteśmy...

0: Jest 11. Polak i Białorusin podejrzani o działanie na rzecz obcego wywiadu zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zachowajmy czujność na przejazdach kolejowych. Apelują o to do kierowców PKP Polskie Linie Kolejowe. Mural upamiętniający Stanisława Sojkę powstanie w Gliwicach. Trwa konkurs na jego projekt i realizację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka i Białorusina podejrzanych o działanie na rzecz obcych służb. To część większego śledztwa dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymani to 19-letni Białorusin i 44-letni Polak, mówił rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Na zlecenie białoruskich służb wywiadowczych za pieniądze jeździli w Warszawie przynajmniej od jesieni ubiegłego roku na różnego rodzaju aktywności mniejszości białoruskich, protesty czy jakieś festyny. Robili uczestnikom zdjęcia, kręcili filmy, przesyłali je, żeby białoruskie służby Łukaszenki perfidnie wykorzystywały i oczywiście też do celów propagandowych. 19-letni Białorusin, który legalnie tutaj przybywał, pracował jako kelner, decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
0: 44-letni Polak ma zatrzymany paszport, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W listopadzie ubiegłego roku w tej sprawie zatrzymano 5 obywateli Ukrainy i Białorusi. 3 przebywa w areszcie, a 1 w schronisku dla nieletnich. Ostatni podejrzany zmarł. W związku z tym śledztwo wobec niego zostało umorzone. 99% wypadków na przejazdach kolejowych wynika z winy kierowców, przypominają PKP Polskie Linie Kolejowe, apelując o szczególną czujność. Spółka Ku Przestrodze opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z Częstochowy. Pod koniec czerwca pomiędzy stacjami Gnaszyn a Stradom doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Kierowca samochodu osobowego zatrzymał się w niewłaściwym miejscu, pomijając migający na czerwono sygnalizator. Po chwili postoju wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy. 2 ranne osoby z samochodu trafiły do szpitala. Polskie Linie Kolejowe przypominają, że w przypadku niebezpiecznej sytuacji na przejeździe trzeba skorzystać z żółtej naklejki PLK. Zawiera ważne dane, które mogą się przydać do wezwania pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, a także numery telefonu w razie awarii lub nieprawidłowości na przejazdach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim. Starostwo na ten cel pozyskało niemal 8 milionów złotych z funduszy europejskich. Dzięki temu zrealizowane zostaną 2 inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w gminach Suszec i Pawłowice, wylicza Marcela Grzywacz, rzeczniczka starostwa powiatowego w Pszczynie.
3: W Mizerowie i Kryrach powstanie nowa droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Dodatkowo w Mizerowie gmina Suszec wykona centrum przesiadkowe. Z kolei gmina Pawłowice składała wniosek na realizację blisko 2 kilometrów nowych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach i te nowe ciągi połączą centrum miejscowości z centrum przesiadkowym.
0: Wartość projektów to ponad 14 milionów złotych. Zadanie w Mizerowie ma powstać do marca 2028 roku. Inwestycja w Pawłowicach zakończy się o kilka miesięcy wcześniej. Mural upamiętniający Stanisława Sojkę powstanie w Gliwicach. Centrum Kultury Wiktoria ogłosiło konkurs na projekt i realizację. Stanisław Sojka zaczął śpiewać w wieku 7 lat, udzielając się razem z ojcem w chórze parafialnym w Gliwicach. Z kolei w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w tym mieście uczył się gry na skrzypcach. Malowidło powstanie na ścianie przedszkola nr 23, tuż obok miejsca, gdzie mieszkał artysta. Projekty można przesyłać do 15 lipca. Wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor i aranżer. Urodził się w 1959 roku w Żorach. Zmarł nagle w czasie festiwalu w Sopocie w sierpniu ubiegłego roku.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś do 26 stopni. Pochmurno, ale bez opadów. Początek lipca to czas pylenia trawy, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy i bylicy. W powietrzu unoszą się też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.

transfers made to my Swiss account.

0: Kwadrans po 15. Wojtek Skowroński, dzień dobry.
1: Dzień dobry, na komary teraz będziemy.
0: A na komary, o, to
1: no bo padało, bardzo a teraz dobry. Te komarzyska wszystkie no, się uaktywnią, tak. Zwłaszcza w takich terenach zielonych, zalesionych. O, jeśli tam się państwo znajdą, to trzeba bardzo uważać. Ale ten niespokojny czas burzowy z intensywnymi opadami, z porywistym wiatrem mamy już za sobą. Ostrzegaliśmy o tym od poniedziałku, że właśnie środa będzie takim bardzo niebezpiecznym dniem. No i tak było. Informowaliśmy o tym, że w wielu miastach pozalewało drogi, ulice. W wielu miastach też gałęzie spadały na trakcje tramwajowe. No i strażacy mieli oczywiście dużo roboty. Oni się przygotowywali już do tego, więc wszystko to płynnie poszło. Mówię tutaj o tych naprawach bieżących. No i teraz wracamy już do codzienności i wracamy do umiarkowanego klimatu,
0: w którym
1: naprawdę powinniśmy żyć przez cały czas. Do 25 stopni dziś zobaczymy na termometrach, czyli całkiem nieźle, prawda?
0: Taka przyjemna
1: temperatura. Od 23 do 25. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne od 1017 do 1019 hektopaskali. W nocy też bardzo przyjemnie, 16 stopni. Od 13 do 16 to temperatura minimalna. Ta nocka będzie dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Piątek, zachmurzenie duże z postępującymi szybko od zachodu rozpogodzeniami. Rano możliwe będą początkowo słabe, przelotne opady. Poza tym w ciągu dnia już wszędzie bez deszczu. Czyli te opady po prostu to jest konsekwencja tego, co było. Padało, lało i te chmury gdzieś tam jeszcze szczątkowo się pojawiają nad naszymi głowami i jeszcze w piątek może gdzieś tam sobie popadać drobny deszczyk. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ale piątek 23 stopnie, no to jest imponująca temperatura, bo nareszcie zasłużony odpoczynek nam pogoda zafundowała. Ciśnienie lekko wzrośnie do wartości 1020 hektopaskali. I teraz prognoza długoterminowa. Oczywiście ona może się jeszcze zmienić, bo trudno mówić o dniach, które gdzieś tam daleko przed nami, ale spróbujmy. W sobotę zachmurzenie i 22 stopnie, w niedzielę 23 i deszcz, poniedziałek 21 i deszcz, wtorek 20 stopni i deszcz.
0: Czyli te dwudziestki z nami zostaną jeszcze na jakiś czas.
1: Tak. I ten deszcz jest na mapach zaznaczony do piątku, do przyszłego piątku, więc tutaj chyba będzie właśnie tak deszczowo. Wiele na to wskazuje. Oczywiście na bieżąco będziemy to wszystko wyjaśniać, żeby państwo mieli orientację co do danego dnia. Ale z tych prognoz długoterminowych wynika, że jeszcze ten deszcz będzie nam towarzyszył.
0: Myślę, że nasza przyroda się ucieszy z tego.
1: No z pewnością. Z pewnością. Mamy początek lipca, więc takie opady deszczu no, są jakby wpisane, wkomponowane w nasz kalendarz, ale nie oznacza to, że upały nie wrócą, bo już tam widziałem, że w drugiej połowie miesiąca 26-27, ale to też na bieżąco będziemy informować.
0: Oczywiście,
1: za wcześnie by o tym mówić.
0: Wojtek Skowroński.
1: Kłaniam się państwu, miłego przedpołudnia i popołudnia życzę. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy. Kolejna aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w Radiu Katowice.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Nadal utrudnienia w Katowicach na skrzyżowaniu Chopina i Sokolskiej. Tam pali się kamienica, ulica Chopina jest zablokowana. Nie ma także przejazdu Sokolską od skrzyżowania z Chopina do Placu Wolności. Kolizja teraz natomiast w Częstochowie na skrzyżowaniu Bugajskiej i Wojska Polskiego oraz w Bielsku na skrzyżowaniu Babiogórskiej i Sterniczej. W Katowicach kierowcy zwalniają jeszcze na Mikołowskiej na pasach do Dworca. Ciasno też na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską, natężony ruch na Granicznej i Grundmana. Ciaśniej też na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym na Wiślance. W Gliwicach więcej samochodów na węźle DTS-ki i drogi 88, na jedynce między Tychami a Bielskiem. Wzmożony ruch jest w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach. Zakorkowany przejazd przez Kozy drogą 52. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg regionu.

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Jest 12. Trwa usuwanie skutków wczorajszych burz w województwie śląskim. Strażacy interweniowali ponad 700 razy. Podpisano umowę na likwidację pofałdowań na autostradzie A1 w okolicach Dobieszowic w powiecie będzińskim. Rybnicka Velostrada coraz bliżej. Ogłoszono przetarg na budowę 9-kilometrowej trasy.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 700 razy interweniowała Straż Pożarna w związku z burzami, które przeszły wczoraj nad województwem śląskim. Dziś trwa usuwanie skutków silnego wiatru. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Silne porywy wiatru uszkodziły w województwie 6 dachów. Wichura łamała też drzewa i konary, które zablokowały linie kolejowe. Kłopoty wystąpiły na szlakach między Węgierską Górką a Żywcem oraz między Wodzisławiem Śląskim a Olzą. Z kolei w Mikołowie woda zalała nastawnie i urządzenia sterowania ruchem. Kolejarze usunęli już awarię, ale pociągi wciąż mogą łapać niewielkie opóźnienia. Groźnie było też na wodzie. Na zbiorniku Pogoria 4 wiatr wywrócił łódź. Z kolei w Beskidach spadł grat o średnicy kilku centymetrów, a w Kaletach od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego. Sytuacja jest na tyle poważna, że dziś rano prezydent Świętochłowic Daniel Beger zwołał sztab kryzysowy. W mieście wichura powaliła kilkanaście drzew. 4 z nich runęły na zaparkowane samochody, niszcząc łącznie 7 pojazdów. Inne spadły na garaże i przewody energetyczne, co doprowadziło do zerwania trakcji tramwajowej.
0: Dziś w województwie śląskim nie obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. 3 akcje poszukiwawcze w ciągu zaledwie 2 dni. To bilans działań ratowników grupy jurajskiej GOPR. 2 zgłoszenia zakończyły się szczęśliwie. Jedno miało tragiczny finał. W Dąbrowie Górniczej w rejonie zalewów Pogoria służby poszukiwały 2 zaginionych mężczyzn. Obaj są bezpieczni. 50-latek sam zdołał dotrzeć do sztabu ratowników, a starszego o 10 lat mężczyznę odnalazł patrol policji. Tragiczny przebieg miały poszukiwania 76-letniej kobiety w okolicach Kostkowic koło Zawiercia. Seniorka zaginęła po tym, jak wyszła przeparkować samochód. Ze względu na panujący upał i wiek kobiety liczyła się każda minuta. Choć policjanci odnaleźli seniorkę w sektorze wyznaczonym przez goprowców, na ratunek było już za późno.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na likwidację niechlubnych pofałdowań na A1. To pierwszy etap, który zakłada remont ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady w kierunku Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice w powiecie będzińskim, mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko.
3: Roboty obejmą kompleksową naprawę nawierzchni i potrwają 11 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Równocześnie ogłosiliśmy kolejny przetarg na remont słynnych pofalowań, tym razem w rejonie węzła Pyrzowice. To odcinek o długości niespełna 2 km, gdzie naprawione zostaną objezdnie autostrady, a także odwodnienie, przepusty, obiekty inżynierskie oraz oznakowanie.
0: Remont ma być prowadzony przy utrzymanym ruchu. Docelowo cała autostrada A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi ma zostać naprawiona. Zależy to jednak od źródła finansowania i decyzji administracyjnych. Coraz bliżej powstania rybnickiej Velostrady. Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku ogłosił przetarg na budowę 9-kilometrowej bezkolizyjnej trasy rowerowej. Droga powstanie w śladzie dawnej kolei piaskowej, mówi rybnicki oficer rowerowy Tomasz Raudner.
4: Była to typowa linia przemysłowa, która nie była połączona z innymi torami polskich kolei państwowych. Taka inwestycja bardzo pomoże w rozwoju sieci dróg rowerowych w Rybniku. Znacznie ułatwi komunikację pomiędzy kilkoma dzielnicami Rybnika, jak Kłokocin, Gotartowice, Paruszowiec czy Kamień.
0: Szacunkowy koszt budowy Velostrady to 52 miliony złotych. Oprócz asfaltowej drogi rowerowej powstaną też chodnik, mosty i wiadukty, miejsca odpoczynku i stacje ładowania. Po wyłonieniu wykonawcy będzie mieć on 18 miesięcy na budowę.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura do 26 stopni.
6: Kwadrans po 15. Wojtek Skowroński, dzień dobry.
7: Dzień dobry, na komary teraz będziemy.
6: Na komary, o, to dobrze.
7: No bo padało, a teraz te komarzyska wszystkie się uaktywnią, zwłaszcza w takich terenach zielonych, zalesionych. O, jeśli tam się państwo znajdą, to trzeba bardzo uważać. Ale ten niespokojny czas burzowy z intensywnymi opadami, z porywistym wiatrem mamy już za sobą. Ostrzegaliśmy o tym od poniedziałku, że właśnie środa będzie takim bardzo niebezpiecznym dniem. No i tak było. Informowaliśmy o tym, że w wielu miastach pozalewało drogi, ulice. W wielu miastach też gałęzie spadały na trakcje tramwajowe. No i strażacy mieli oczywiście dużo roboty. Oni się przygotowywali już do tego, więc wszystko to płynnie poszło. Mówię tutaj o tych naprawach bieżących. No i teraz wracamy już do codzienności i wracamy do umiarkowanego klimatu,
6: w którym
7: tak naprawdę powinniśmy żyć przez cały czas. Do 25 stopni dziś zobaczymy na termometrach, czyli całkiem nieźle, prawda?
6: Taka przyjemna temperatura.
7: Od 23 do 25. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne od 1017 do 1019 hektopaskali. W nocy też bardzo przyjemnie, 16 stopni, od 13 do 16 to temperatura minimalna. Ta nocka będzie dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Piątek, zachmurzenie duże z postępującymi szybko od zachodu rozpogodzeniami. Rano możliwe będą początkowo słabe, przelotne opady. Poza tym w ciągu dnia już wszędzie bez deszczu. Czyli te opady po prostu to jest konsekwencja tego, co było. Padało, lało i te chmury gdzieś tam jeszcze szczątkowo się pojawiają nad naszymi głowami i jeszcze w piątek może gdzieś tam sobie popadać drobny deszczyk. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ale piątek 23 stopnie, no to jest imponująca temperatura, bo nareszcie zasłużony odpoczynek nam pogoda zafundowała. Ciśnienie lekko wzrośnie do wartości 1020 hektopaskali. I teraz prognoza długoterminowa. Oczywiście ona może się jeszcze zmienić, bo trudno mówić o dniach, które gdzieś tam daleko przed nami, ale spróbujmy. W sobotę zachmurzenie i 22 stopnie, w niedzielę 23 i deszcz, poniedziałek 21 i deszcz, wtorek 20 stopni i deszcz.
6: Czyli te dwudziestki z nami zostaną jeszcze na jakiś czas.
7: Tak. I ten deszcz jest na mapach zaznaczony do piątku, do przyszłego piątku, więc tutaj chyba będzie właśnie tak deszczowo. Wiele na to wskazuje. Oczywiście na bieżąco będziemy to wszystko wyjaśniać, żeby państwo mieli orientację co do danego dnia. Ale z tych prognoz długoterminowych wynika, że jeszcze ten deszcz będzie nam towarzyszył.
6: Myślę, że nasza przyroda się ucieszy z tego.
7: No z pewnością. Z pewnością. Mamy początek lipca, więc takie opady deszczu no, są jakby wpisane, wkomponowane w nasz kalendarz, ale nie oznacza to, że upały nie wrócą, bo już tam widziałem, że w drugiej połowie miesiąca 26, 27, ale to też na bieżąco będziemy informować.
6: Oczywiście.
7: Za wcześnie by o tym mówić.
6: Wojtek Skowroński.
7: Kłaniam się państwu, miłego przedpołudnia i popołudnia życzę. Do usłyszenia.
6: Bardzo dziękujemy. Kolejna aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w Radiu Katowice.
8: I z drogowym raportem w Radiu Katowice przed godziną 13 Wojciech Pacula. Oto szczegóły. Dobre warunki do jazdy i natężenie ruchu raczej niezbyt wielkie, choć w policyjnym meldunku, jeśli chodzi o ten raport, do 12. Ponad 60 zdarzeń i to tylko kolizje. Ostatnia godzina dość spokojna. Nieco tłoczniej w Katowicach na ulicach przy dworcu kolejowym oraz na odcinku ulicy Kościuszki, gdy się jedzie w stronę Ligoty. Co istotne, nie ma problemów ze sprawnym przejazdem od kilkudziesięciu minut katowickim fragmentem A4 w stronę Krakowa. Odholowano tam ciężarówkę, jaka blokowała przez kilka godzin jeden pas. Z problemami przejazd natomiast w Jaworznie. Chodzi o krajową 79, gdzie tymczasowa organizacja ruchu za sprawą remontu. Problemy także na skrzyżowaniach właśnie tej przelotowej 79 z ulicami Wyspiańskiego i Energetyków. W Świętochłowicach na ulicy Węglowej przywrócono ruch dwukierunkowy. To stało się pod naciskiem mieszkańców z dzielnicy Chrupaczów, zatem zmiana na lepsze. Wakacyjny czas w wielu miejscach pracy drogowej, przykładowo w Sławkowie, gdy jedzie się z 94 w stronę Euroterminala, a więc chodzi o ulicę Chrubieszowską i fragment Kołdaczki oraz Kolejowej. Tam ruch sterowany ręcznie przez pracownika, no, którego z daleka widać, bo ma pomarańczową kamizelkę. I takich sytuacji na wielu odcinkach dróg w regionie będzie więcej.

dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież.

0: Jest 12. Trwa usuwanie skutków wczorajszych burz w województwie śląskim. Strażacy interweniowali ponad 700 razy. Podpisano umowę na likwidację pofałdowań na autostradzie A1 w okolicach Dobieszowic w powiecie będzińskim. Rybnicka Velostrada coraz bliżej. Ogłoszono przetarg na budowę 9-kilometrowej trasy.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 700 razy interweniowała Straż Pożarna w związku z burzami, które przeszły wczoraj nad województwem śląskim. Dziś trwa usuwanie skutków silnego wiatru. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Silne porywy wiatru uszkodziły w województwie 6 dachów. Wichura łamała też drzewa i konary, które zablokowały linie kolejowe. Kłopoty wystąpiły na szlakach między Węgierską Górką a Żywcem oraz między Wodzisławiem Śląskim a Olzą. Z kolei w Mikołowie woda zalała nastawnie i urządzenia sterowania ruchem. Kolejarze usunęli już awarię, ale pociągi wciąż mogą łapać niewielkie opóźnienia. Groźnie było też na wodzie. Na zbiorniku Pogoria 4 wiatr wywrócił łódź. Z kolei w Beskidach spadł grat o średnicy kilku centymetrów, a w Kaletach od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego. Sytuacja jest na tyle poważna, że dziś rano prezydent Świętochłowic Daniel Beger zwołał sztab kryzysowy. W mieście wichura powaliła kilkanaście drzew. 4 z nich runęły na zaparkowane samochody, niszcząc łącznie 7 pojazdów. Inne spadły na garaże i przewody energetyczne, co doprowadziło do zerwania trakcji tramwajowej.
0: Dziś w województwie śląskim nie obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. 3 akcje poszukiwawcze w ciągu zaledwie 2 dni. To bilans działań ratowników grupy jurajskiej GOPR. 2 zgłoszenia zakończyły się szczęśliwie. Jedno miało tragiczny finał. W Dąbrowie Górniczej w rejonie zalewów Pogoria służby poszukiwały 2 zaginionych mężczyzn. Obaj są bezpieczni. 50-latek sam zdołał dotrzeć do sztabu ratowników, a starszego o 10 lat mężczyznę odnalazł patrol policji. Tragiczny przebieg miały poszukiwania 76-letniej kobiety w okolicach Kostkowic koło Zawiercia. Seniorka zaginęła po tym, jak wyszła przeparkować samochód. Ze względu na panujący upał i wiek kobiety liczyła się każda minuta. Choć policjanci odnaleźli seniorkę w sektorze wyznaczonym przez goprowców, na ratunek było już za późno.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na likwidację niechlubnych pofałdowań na A1. To pierwszy etap, który zakłada remont ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady w kierunku Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice w powiecie będzińskim, mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko.
3: Roboty obejmą kompleksową naprawę nawierzchni i potrwają 11 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Równocześnie ogłosiliśmy kolejny przetarg na remont słynnych pofalowań, tym razem w rejonie węzła Pyrzowice. To odcinek o długości niespełna 2 km, gdzie naprawione zostaną objezdnie autostrady, a także odwodnienie, przepusty, obiekty inżynierskie oraz oznakowanie.
0: Remont ma być prowadzony przy utrzymanym ruchu. Docelowo cała autostrada A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi ma zostać naprawiona. Zależy to jednak od źródła finansowania i decyzji administracyjnych. Coraz bliżej powstania rybnickiej Velostrady. Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku ogłosił przetarg na budowę 9-kilometrowej bezkolizyjnej trasy rowerowej. Droga powstanie w śladzie dawnej kolei piaskowej, mówi rybnicki oficer rowerowy Tomasz Raudner.
4: Była to typowa linia przemysłowa, która nie była połączona z innymi torami polskich kolei państwowych. Taka inwestycja bardzo pomoże w rozwoju sieci dróg rowerowych w Rybniku. Znacznie ułatwi komunikację pomiędzy kilkoma dzielnicami Rybnika, jak Kłokocin, Gotartowice, Paruszowiec czy Kamień.
0: Szacunkowy koszt budowy Velostrady to 52 miliony złotych. Oprócz asfaltowej drogi rowerowej powstaną też chodnik, mosty i wiadukty, miejsca odpoczynku i stacje ładowania. Po wyłonieniu wykonawcy będzie mieć on 18 miesięcy na budowę.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura do 26 stopni.
6: I I z drogowym raportem w Radiu Katowice przed godziną 13 Wojciech Pacula. Oto szczegóły. Dobre warunki do jazdy i natężenie ruchu raczej niezbyt wielkie, choć w policyjnym meldunku, jeśli chodzi o ten raport, do 12. Ponad 60 zdarzeń i to tylko kolizje. Ostatnia godzina dość spokojna. Nieco tłoczniej w Katowicach na ulicach przy Dworcu Kolejowym oraz na odcinku ulicy Kościuszki, gdy się jedzie w stronę Ligoty. Co istotne, nie ma problemów ze sprawnym przejazdem od kilkudziesięciu minut katowickim fragmentem A4 w stronę Krakowa. Odholowano tam ciężarówkę, jaka blokowała przez kilka godzin jeden pas. Z problemami przejazd natomiast w Jaworznie. Chodzi o krajową 79, gdzie tymczasowa organizacja ruchu za sprawą remontu. Problemy także na skrzyżowaniach właśnie tej przelotowej 79 z ulicami Wyspiańskiego i Energetyków. W Świętochłowicach na ulicy Węglowej przywrócono ruch dwukierunkowy. To stało się pod naciskiem mieszkańców z dzielnicy Chropaczów, zatem zmiana na lepsze. Wakacyjny czas w wielu miejscach pracy drogowej, przykładowo w Sławkowie, gdy jedzie się z 94 w stronę Euroterminala, a więc chodzi o ulicę Chrubieszowską i fragment Kołdaczki oraz Kolejowej. Tam ruch sterowany ręcznie przez pracownika, no, którego z daleka widać, bo ma pomarańczową kamizelkę. I takich sytuacji na wielu odcinkach dróg w regionie będzie więcej.

0: Kwadrans po 15. Wojtek Skowroński, dzień dobry.
1: Dzień dobry, na komary teraz będziemy.
0: Na komary, o, to proszę.
1: No bo padało, a teraz te komarzyska wszystkie się uaktywnią, zwłaszcza w takich terenach zielonych, zalesionych. O, jeśli tam się państwo znajdą, to trzeba bardzo uważać. Ale ten niespokojny czas burzowy z intensywnymi opadami, z porywistym wiatrem mamy już za sobą. Ostrzegaliśmy o tym od poniedziałku, że właśnie środa będzie takim bardzo niebezpiecznym dniem. No i tak było. Informowaliśmy o tym, że w wielu miastach pozalewało drogi, ulice. W wielu miastach też gałęzie spadały na trakcje tramwajowe. No i strażacy mieli oczywiście dużo roboty. Oni się przygotowywali już do tego, więc wszystko to płynnie poszło. Mówię tutaj o tych naprawach bieżących. No i teraz wracamy już do codzienności i wracamy do umiarkowanego klimatu,
0: w którym
1: tak naprawdę powinniśmy żyć przez cały czas. Do 25 stopni dziś zobaczymy na termometrach, czyli całkiem nieźle, prawda?
0: Taka przyjemna temperatura.
1: Od 23 do 25. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne od 1017 do 1019 hektopaskali. W nocy też bardzo przyjemnie, 16 stopni. Od 13 do 16 to temperatura minimalna. Ta nocka będzie dość pogodna, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Piątek, zachmurzenie duże z postępującymi szybko od zachodu rozpogodzeniami. Rano możliwe będą początkowo słabe, przelotne opady. Poza tym w ciągu dnia już wszędzie bez deszczu. Czyli te opady po prostu to jest konsekwencja tego, co było. Padało, lało i te chmury gdzieś tam jeszcze szczątkowo się pojawiają nad naszymi głowami i jeszcze w piątek może gdzieś tam sobie popadać drobny deszczyk. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. Ale piątek 23 stopnie, no to jest imponująca temperatura, bo nareszcie zasłużony odpoczynek nam pogoda zafundowała. Ciśnienie lekko wzrośnie do wartości 1020 hektopaskali. I teraz prognoza długoterminowa. Oczywiście ona może się jeszcze zmienić, bo trudno mówić o dniach, które gdzieś tam daleko przed nami, ale spróbujmy. W sobotę zachmurzenie i 22 stopnie, w niedzielę 23 i deszcz, poniedziałek 21 i deszcz, wtorek 20 stopni i deszcz.
0: Czyli te dwudziestki z nami zostaną jeszcze na jakiś czas.
1: Tak. I ten deszcz jest na mapach zaznaczony do piątku, do przyszłego piątku, więc tutaj chyba będzie właśnie tak deszczowo. Wiele na to wskazuje. Oczywiście na bieżąco będziemy to wszystko wyjaśniać, żeby państwo mieli orientację co do danego dnia. Ale z tych prognoz długoterminowych wynika, że jeszcze ten deszcz będzie nam towarzyszył.
0: Myślę, że nasza przyroda się ucieszy z tego.
1: No z pewnością. Mamy początek lipca, więc takie opady deszczu no, są jakby wpisane, wkomponowane w nasz kalendarz, ale nie oznacza to, że upały nie wrócą, bo już tam widziałem, że w drugiej połowie miesiąca 26, 27, ale to też na bieżąco będziemy informować.
0: Oczywiście.
1: Za wcześnie by o tym mówić.
0: Wojtek Skowroński.
1: Kłaniam się państwu, miłego przedpołudnia i popołudnia życzę. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy. Kolejna aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w Radiu Katowice.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

cicho, spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest.

Co jeśli mnie omami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie?

że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

0: Jest 14. Zaginęła 17-latka z Raciborza. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do Mistrzostw Europy Kobiet w piłce nożnej. Jedynym miastem gospodarzem w Polsce będą Katowice. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało nową wersję systemu Odyseusz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Raciborscy policjanci szukają 17-letniej Aleksandry Narewskiej. Nastolatka wyszła z domu w miniony poniedziałek i do tej pory nie dała znaku życia. Nie wróciła do mieszkania i nie skontaktowała się z bliskimi. Ola ma 160 cm wzrostu, jest szczupła i ma długie blond włosy. Jej zdjęcie mundurowi opublikowali już na swojej stronie internetowej. Każdy, kto ma informację o zaginionej, proszony jest o pilny kontakt z komendą w Raciborzu lub z telefonem alarmowym 112.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do Mistrzostw Europy Kobiet w piłce ręcznej. Odbędą się w grudniu w 5 krajach. Wśród nich jest Polska, Turcja, Czechy, Rumunia i Słowacja. Jedynym miastem gospodarzem w naszym kraju będą Katowice. W Spodku rozegrane zostaną mecze od fazy grupowej do finału. Prezydent miasta Marcin Krupa podkreśla, że Katowice wiedzą, jak organizować duże wydarzenia sportowe.
2: Tu jest hala, która jest halą historyczną dla wielu dyscyplin sportowych, w szczególności tych odbywających się w hali. Ponad 2 tygodnie zmagań sportowych, wielkie emocje sportowe i myślę, że Spodek znów wypełni się po brzegi, a nasze piłkarki poniosą Spodek tak wysoko jak siatkarze.
0: Mistrzostwa będą rozgrywane od 3 do 20 grudnia. O wyjście z grupy nasza kadra powalczy z Francją, Ukrainą oraz Wyspami Owczymi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało nową wersję systemu Odyseusz, który przeznaczony jest dla podróżujących poza granice kraju. Został on zintegrowany z aplikacją mObywatel. Nowy Odyseusz łączy 4 funkcje, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
3: Po pierwsze, profile krajów, możliwość przeglądania informacji o poszczególnych państwach, krajach, które są celami podróży. Po drugie, subskrypcja, możliwość zasubskrybowania aktualizacji tego rodzaju informacji. Po czwarte, rejestrację podróży, która będzie teraz bezpieczna albo bezpieczniejsza, ta rejestracja. I po czwarte, specjalny moduł rejestracji kryzysowych, który będzie uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: W jednym miejscu znaleźć można teraz wszystkie kraje. W systemie dowiemy się też, jakie dokumenty potrzebne są na miejscu, jak funkcjonuje tam służba zdrowia i czy jest bezpiecznie. Planowane jest także uruchomienie osobnej aplikacji Odyseusz. Co roku Polacy odbywają ponad 16 milionów podróży zagranicznych. Watykan ogłosił ekskomunikę duchownych i świeckich, formalnie należących do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Oznacza to, że Kościół katolicki uznał ich za pozostających poza wspólnotą Kościoła, po tym jak wyświęcono 4 nowych biskupów. Decyzję ogłosiła Dyskarteria Nauki Wiary, czyli urząd odpowiedzialny w Watykanie za kwestie doktryny. Według dekretu środowa uroczystość w Szwajcarii była aktem schizmy, czyli zerwania jedności z Kościołem katolickim. Ekskomuniką zostali objęci zarówno biskupi, którzy udzielili święceń, jak i 4 nowo wyświęceni hierarchowie. Watykan poinformował również, że księża należące do bractwa nie mogą zgodnie z prawem Kościoła sprawować posługi. Ostrzegł wiernych, że sprowadzi to u tych duchownych oraz zawieranie przy ich udziale małżeństwa nie są one uznawane przez Kościół katolicki za ważne. Bractwo Świętego Piusa X powstało w 1970 roku. Sprzeciwia się części reform wprowadzonych po Soborze Watykańskim II i od wielu lat pozostaje w sporze ze Stolicą Apostolską.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: W pierwszej połowie nocy bezchmurnie, chmury przejdą jednak w drugiej części od północnego zachodu województwa i tam możliwe będą miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14 do 17 stopni.
5: Pora sprawdzić, co na drogach regionu, w studiu z raportem autoradia Wojciech Pacula.
6: Czwartek, 2 lipca i na tę porę na drogach regionu bez większych zatorów. Odczuwalny więc zdecydowanie już ten wakacyjny czas, kiedy jest luźniej po prostu. Ale nie brak odcinków, gdzie poważniejsze prace remontowe, co przekłada się na dłuższe postoje przed takim właśnie fragmentem. Na ogół znaki z wyprzedzeniem informują o nowej organizacji ruchu, no i o dopuszczalnej prędkości przejazdu, co jest nagminnie lekceważone przez kierowców. No to wiadomo, rogata polska dusza. Jedziemy na ogół właśnie tak, jak nam się podoba. O dużo, za dużo, bez względu na zalecenie zawarte na znakach. Śląska Drogówka przekazała przed chwilą, że doszło do 81 zdarzeń i są to kolizje. Jak na razie dość bezpiecznie na drogach województwa śląskiego. Testujemy cierpliwość przed odcinkami, gdzie remontowe zwężenia. No i na samym tym remontowanym fragmencie kolejka aut, zatem i trzeba się przytasować. Newralgiczny fragment drogi 94 poza Olkuszem to także Dąbrowa Górnicza i Będzin, tutaj przy rozjeździe przy Centrum Urazowym do skrzyżowania z drogą w stronę Czeladzi. Tłoczno i to bardzo na 94 w Dąbrowie Górniczej, gdzie nie ma prac drogowych w obu kierunkach, ale spore natężenie ruchu akurat na tę porę. Tłoczno i to dużo, dużo bardziej niż na 94 na drodze 44 jadąc od Tychów tutaj w stronę Oświęcimia zwłaszcza. W kilku miejscach na czwórce między Katowicami a Krakowem mamy też prace drogowe i uwaga, stłuczka akurat tuż za węzłem Murckowska w Katowicach właśnie na jednym z pasów w stronę Krakowa. Poza tym A1 za Bobrownikami także ze zwężeniem remontowym. Ogólnie można powiedzieć, nie narzekamy, jedziemy roztropnie po prostu w alarmowych sytuacjach. Dzwonimy do autoradia. Przypomnę ten numer 691 400 400.
7: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
5: A te najświeższe doniesienia pogodowe zebrał i zaprezentuje Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. No i sprawdziło się to, o czym mówiliśmy już na początku tygodnia i przed czym ostrzegaliśmy. Zjawiska burzowe, do tego jeszcze miejscami grad. No i silny, porywisty wiatr, który sprawił, że sporo kłopotów nam narobił, ten wiatr zwłaszcza, dlatego że w Chorzowie były połamane gałęzie. Niektóre gałęzie spadały na trakcje tramwajowe, tak było na przykład na Wełnowcu w Siemianowicach. I to wszystko sprawiło, że strażacy mieli bardzo dużo roboty, a do tego oczywiście jeszcze pozalewane drogi i ulice. Ale teraz już odpoczywamy od tego deszczu, na pewno od takich gwałtownych burz. Dziś na termometrach, jeśli spojrzymy w tej chwili, od 23 do 25 stopni, czyli bardzo przyjemnie, ale już nieupalnie. Zachmurzenie najpierw było całkowite, teraz pojawiają się rozpogodzenia. Gdzieś tam jeszcze mogą, zwłaszcza na południu regionu, zdarzyć się niewielkie przelotne, takie zanikające opady deszczu, ale nareszcie wrócimy do naszego klimatu. Napłynie do nas powietrze polarnomorskie, tak więc wrócimy do typowych dla klimatu umiarkowanego warunków termicznych. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne w zakresie od 1017 do 1019 hektopaskali. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że piątek też będzie taki spokojny, natomiast weekend zapowiada się ze zmienną aurą. W niedzielę na przykład przewidywane są opady deszczu, później we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek też może popadać, czyli do następnego piątku trzeba przygotować się na opady deszczu. Nie będą one intensywne, nie będą burzowe w większości przypadków, ale jednak deszcz będzie się pojawiał. Te prognozy oczywiście na bieżąco będziemy Państwu korygować i wyjaśniać, bo ta, o której mówię, jest długoterminową. Kłaniam się Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
5: Miłego, do usłyszenia. To był Wojciech Skowroński, a ja tak sobie myślę, że te temperatury i ten rodzaj pogody, który mamy dziś, to taki złoty środek, no bo kto chce korzystać z uroków lata, da radę, a kto cierpi w czasie upałów, nie ma się czego obawiać. Prognoza pogody, przypomnę, wakacje na antenie Radia Katowice, ta obszerna, także po godzinie 18. Polecam Państwa uwadze.
9: Zbliża się godzina 14. Mamy czwartek, 2 dzień lipca. To czas wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
10: Atak na dwóch księży w Bystrzycy Kłodzkiej. Sprawcy zatrzymani. Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zamknięte. Los 300 psów niepewny. I wielkie emocje na Wimbledonie. Wkrótce mecze Świątek i Majchrzaka.
9: 14.
10: Dwóch księży pobitych w Bystrzycy Kłodzkiej. Te informacje dostaliśmy od was na czerwony telefon Radia Z. Duchowni mieli zostać zaatakowani prawdopodobnie bez żadnego powodu na plebanii. Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Co jeszcze udało ci się ustalić?
11: Pijani mężczyźni w nocy z wtorku na środę mieli dobijać się do drzwi plebanii. Kiedy księża otworzyli, zostali zaatakowani i pobici. Jeden z duchownych trafił do szpitala. Według policji nic poważnego się nie stało, ale mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, są przerażeni tą sytuacją i atakiem na księży, który miał być brutalny i prawdopodobnie bez żadnego powodu. Śledztwo trwa, agresorzy zostali zatrzymani. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: W związku z atakiem zatrzymano dwóch młodych mężczyzn. Policja wstępnie zakwalifikowała tę sprawę jako naruszenie nietykalności księży. Politycy PiSu murem za Zbigniewem Ziobro, a krytycznie o decyzji sądu. Ostatecznie obarczono wadą proceduralną, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To w związku z prawomocną już decyzją o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, która otwiera drogę do wniosku o jego ekstradycję.
12: Rozumiem, że pan Waldemar Żurek będzie chciał wystąpić do Stanów Zjednoczonych. Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
10: Ziobro ma odpowiadać za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą i wydanie niezgodnie z prawem 150 milionów złotych. Niepewny los prawie 300 psów z zamkniętego już schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Z prowadzenia azylu zrezygnowała sama właścicielka po tym, jak spotkała się z falą hejtu i zarzutami o znęcanie się nad czworonogami. Działacze krynickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami twierdzili m.in., że nie dbała o psy podczas ostatnich rekordowych upałów. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Przemek Taranek.
13: Schronisko było kontrolowane kilka razy dziennie w trakcie upałów. Były drobne nieprawidłowości, ale nie powody do zamykania, powiedział mi dr Grzegorz Kawiecki, zastępca małopolskiego lekarza weterynarii. Jak mówi, właściciele schroniska robili wszystko, żeby chronić zwierzęta przed upałem.
14: Boksy były polewane wodą, zostały zdemontowane osłony, które blokowały przepływ powietrza, zamontowano wentylatory, kilkakrotnie w ciągu dnia była sprawdzana woda.
13: Teraz 43 gminy, z terenu których psy trafiły do schroniska w Nowym Targu, mają 14 dni na zabranie ponad 270 zwierząt. Przemek Taranek, Radio Z.
10: Psy mogą trafić do innych schronisk. W Małopolsce zostało ich jeszcze 14. Zwierzęta nadal można też oczywiście adoptować. I jeszcze sport. Iga Świątek wykona kolejny krok w kierunku obrony tytułu na londyńskiej trawie. Polka powalczy o trzecią rundę wielkoszlamowego Wimbledonu. Nasza tenisistka zmierzy się z Karoliną Pliszkową. Czeszka to finalistka tej imprezy z 2021 roku. Panie zagrają na głównym obiekcie, co dla Igi Świątek jest bardzo ekscytujące. Samo wyjście na kort centralny i występ w roli obrończyni tytułu jest emocjonujące. W zeszłym roku wydarzyło się tutaj coś najbardziej niezwykłego w mojej karierze. Cieszę się, że znów mam szansę zagrać na tym korcie. Początek meczu o 14:30, a 5 minut wcześniej swoje spotkanie na Wimbledonie powinien zacząć Kamil Majchrzak. Za oboje mocno trzymamy kciuki. Wiadomości w Radiu Z wracają już o 15:00. Zapraszam na nie w imieniu Oli Wojciechowskiej.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

życie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu.

0: A teraz czas na skrót informacji Radia Katowice. W studiu Karolina Michalik.
1: O krok od tragedii na drodze S1 w Węgierskiej Górce kierujący samochodem osobowym postanowił zawrócić tuż przed tunelem i zaczął jechać pod prąd. To już drugi w ciągu tygodnia tego typu skrajnie niebezpieczny incydent, do którego doszło w tym samym miejscu. Nagranie ku przestrodze zostało opublikowane w mediach społecznościowych, a także przekazane policji. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały dziś, że zamknięcie przejazdu ulicą Lwowską w Katowicach pod wiaduktem kolejowym linii Katowice-Sosnowiec nastąpi nie po weekendzie, ale 2 tygodnie później. Odpowiednie zmiany będą dotyczyły też komunikacji miejskiej w tym rejonie. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów i ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą też, aby w mieście powstała tężnia solankowa, zamontowano monitoring, a także postawiono żagle przeciwsłoneczne. Tauron podpisał umowę o wartości niemal 300 milionów euro na dostawę wyspy turbinowej oraz wieloletni serwis nowej elektrowni gazowej w Jaworznie. Blok będzie pełnił funkcję elastycznego źródła energii, pomagając krajowej sieci w momentach niedoborów z odnawialnych źródeł energii.
2: Wszystko co najważniejsze w czwartek, 2 lipca, mamy dla Was teraz w wiadomościach Radia Z o 15. W studiu wiadomości Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Ścigany Zbigniew Ziobro. Prokuratura lada dzień rusza z procedurą ekstradycji. Planowali zamachy terrorystyczne. 4 młodych mężczyzn stanie przed sądem. 3 kolejne drużyny awansują dziś do 1/8 mundialu. Prokuratura gotowa do wystąpienia o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Chce to zrobić w ciągu najbliższych dni, bo prawomocna jest już decyzja o tymczasowym areszcie dla byłego ministra. Jak ta procedura będzie wyglądać, o tym reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
4: Reguluje to dwustronna umowa, którą podpisaliśmy z USA dokładnie 30 lat temu. Wniosek kierowany jest przez ministra sprawiedliwości za pośrednictwem MSZ-u. Polska może również wystąpić o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry jeszcze przed postępowaniem sądowym za oceanem. Decyzję o dopuszczalności wydania polskiego obywatela rozpoznawać będzie sąd federalny, ale ostateczną decyzję podejmie i tak sekretarz stanu albo ktoś w jego imieniu. Zbigniew Ziobro podkreśla, że cała sprawa ma charakter polityczny. Jego obrońcy liczą na to, że tak też ją oceni i amerykański wymiar sprawiedliwości i nie zgodzi się na ekstradycję polityka PiS. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś w sprawie ochrony zdrowia spotkanie na szczycie. Na posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie wybierają się minister zdrowia i prezes NFZ-u. Spotkania z szefami resortów są cykliczne, ale to jest szczególnie ważne. Do omówienia sprawa Szpitala Południowego i zarobki lekarzy, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
5: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby, bo my już zrobiliśmy ten pierwszy krok. Sejm uchwalił ustawę o jawności wynagrodzeń. Wiemy, że pani ministra również wcześniej miała jakieś pomysły związane z tymi wynagrodzeniami.
3: Choć sytuacja jest trudna, politycy Koalicji Obywatelskiej chcą szukać wspólnych rozwiązań i działać, zamiast skupiać się na wzajemnych pretensjach i emocjach. 4 młodych mężczyzn stanie przed sądem za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w Olsztynie. Według śledczych mieli planować ataki na szkoły i miejsca kultu. O szczegółach Maciej Bąk.
6: Cała czwórka przygotowywała się do aktów terroru kompleksowo. Przechodzili szkolenia strzeleckie, uczyli się wytwarzać materiały wybuchowe, studiowali mapy i czytali o największych masowych zbrodniach ostatnich dekad. Służby natrafiły na ich trop, analizując fora internetowe. 19-latkowie usłyszeli zarzuty posiadania wyrobów pirotechnicznych, propagowania nazizmu, nawoływania do zabójstwa i szykowania się do jego popełnienia. Oskarżeni będą oczekiwać na proces na wolności, bo sąd po 2 miesiącach wypuścił 2 z nich z aresztu, a pozostałym od początku odmówił izolacji.
3: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Dzieci pod szczególną uwagą i opieką w czasie prac na polach. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii, jak wczoraj w Świętokrzyskiem, gdzie zginęło dziecko przygniecione przez traktor. Służby apelują do rodziców, by nie angażowali maluchów do zadań polowych. Więcej teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Dzieci nie są często świadome zagrożeń związanych z pracą maszyn rolniczych, obecnością zwierząt gospodarskich czy dostępem do wykorzystywanej w rolnictwie chemii. Dlatego tak ważne jest to, by dorośli zadbali o ich bezpieczeństwo. Apelujemy, by nie pozwalać na najmłodszym obsługiwać maszyn i nie angażować dzieci do wykonywania niebezpiecznych prac polowych, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
8: Pamiętajcie o odpowiednim zabezpieczeniu narzędzi, chemikaliów oraz miejsc takich jak silosy czy zbiorniki.
7: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, że w jej pobliżu nie ma dzieci. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Dzieci muszą mieć też wyznaczone specjalne miejsce do zabawy. Najlepiej jak najdalej od pracujących maszyn rolniczych. 6 wolnych miejsc zostało do obsadzenia w 1/8 finału mundialu. Wczoraj do tego etapu awansowały Anglia, Belgia i USA. Dzisiaj poznamy kolejnych 3 uczestników tej fazy turnieju. O zbliżających się meczach opowie dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Liganza.
9: O 21:00 naszego czasu Hiszpania zagra z Austrią. Aktualni mistrzowie Starego Kontynentu jeszcze nie stracili bramki na tym turnieju. Austriacy w grupie grali w kratkę, ale potrafili strzelić po 3 gole Jordanii oraz Algierii, która zmierzy się o 5:00 rano ze Szwajcarią. Najciekawsze spotkanie punktualnie o 1:00 w nocy Portugalia kontra Chorwacja. Kto będzie miał powody do świętowania? Słynny Cristiano Ronaldo czy jego były kolega z Realu Madryt i żegnający się z kadrą Luka Modric?
10: Modric
9: to mój wielki idol. Podkreśla Portugalczyk Vitinha, który po mundialu może przenieść się z PSG do ekipy królewskich.
3: A o 21:00 Hiszpania zagra z Austrią. W Radiu Z czas na wiadomości ekonomiczne, które przygotowała Lucyna Półżyczka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Wiadomości autoradia do studia Radia Katowice o tej porze przynosi Wojciech Pacula.
12: I to czwartkowe popołudnie na drogach regionu, zwłaszcza tutaj Katowice i najbliższa okolica z dość sprawnym przejazdem. To oczywiście ogólne stwierdzenie, no bo są wyjątki. Śląska Drogówka dodaje do tego, że doszło dziś jak do tej pory do ponad 90 zdarzeń i są to same kolizje. Teraz zatłoczony fragment 79 w centrum Katowic od Silesia City Center aż do rozjazdu na Weźle Bagienna. Tutaj podgląd mapy podpowiada, że na tym fragmencie tranzytu w stronę Sosnowca i Mysłowic doszło do jakiejś kolizji. Drogówka tego nie potwierdza, ale proszę uważać, bo to przekłada się jednak na dłuższy korek właśnie za miejscem tego zdarzenia najprawdopodobniej. Przypominamy o utrzymanym także zamknięciu w Katowicach odcinka ulic Sokolskiej i Chopina. Poza tym objeżdżamy kwartał przy dworcu kolejowym, jak zwykle zatem tłoczona Grundmana, dojeżdżając do Kościuszki i dalej kierując się w stronę Brynowa i Ligoty. Od taka rutynowa przypadłość nawet w wakacyjne czas o tej porze. Zatłoczono i to mocno fragment wjazdowy do Ligoty od drogi 86, a więc od Murcek, mówię o ulicy 73 Pułku Piechoty. To standard, mimo że wakacyjny czas i powinno być nieco luźniej. Wcale na tej drodze tego nie widać. Standardowo spowolnienie przejazdu 44 przez Tychy, dojeżdżając potem aż do Bierunia Nowego, no i dalej kierunek Oświęcim. Krajowa 86 i potem 1 przed Kanaj, to mocno w okolicy Pszczyny na tę porę, albo kierunkowo zresztą. Zwalniamy jadąc 86 tu w aglomeracji do Będzina, nadjeżdżając tutaj od Sosnowca. Chwilami też A4 mocniej przytyka nam się na jezdni w stronę Krakowa. Zważajmy zatem na te remontowane odcinki. Jest ich naprawdę, jak to się mówi, sporo, jak wysyp grzybów. Aha, grzybów to chyba jeszcze w lasach nie uświadczymy. Dla wszystkich szerokości.
11: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

on rolling, baby. You know what time it is.

sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie, tak gebiąc maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są

0: I przed godziną 17 z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Paculo. To szczegóły i kilka niedawnych zdarzeń drogowych teraz może utrudniać przejazd innym i to dość istotnie. Przykładowo w Sosnowcu na 86, to jest jezdnia w kierunku Będzina konkretnie, do kolizji doszło z udziałem aż 3 pojazdów osobowych. Inne zgłoszenie o kolizji mamy z Chełma Śląskiego, z drogi 934. Tutaj dostawczak zderzył się z ciężarówką. Na miejscu są służby. W razie potrzeby pokierują ruchem. Powtórzę, nie ma rannych. Łącznie 110 zdarzeń wpisanych w oficjalny meldunek Śląskiej Drogówki na tę porę, czyli na godzinę 17. Poza zatłoczoną 86 teraz, gdy jedzie się w stronę Sosnowca, problemy w innych miejscach. A4 przykładowo między Katowicami a węzłem Brzęczkowice na kierunku Kraków. Więcej aut właśnie w tę stronę. Gdzie indziej nieco luźniej się już zrobiło, bo krótszy korek mamy na 86 w Będzinie teraz, tam gdzie remontowe zwężenie. Spowolniony przejazd jeszcze w kilku miejscach. Przykładowo 404 za Tychami, gdy odbija się w stronę Oświęcimia, a 1 za węzłem Piekary Śląskie jadąc w stronę Pyrzowic. Tutaj dłuższy akurat korek za sprawą prac remontowych, no bo jeden pas tylko na jezdni. Lokalnie problemy w Sławkowie, gdy z drogi 94 jedzie się w stronę Euroterminala. Tam również prace drogowe i ktoś kieruje ruchem drogowym w żółtym.
1: A teraz czas na skrót informacji Radia Katowice. W studiu Karolina Michalik.
2: O krok od tragedii na drodze S1 w Węgierskiej Górce kierujący samochodem osobowym postanowił zawrócić tuż przed tunelem i zaczął jechać pod prąd. To już drugi w ciągu tygodnia tego typu skrajnie niebezpieczny incydent, do którego doszło w tym samym miejscu. Nagranie ku przestrodze zostało opublikowane w mediach społecznościowych, a także przekazane policji. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały dziś, że zamknięcie przejazdu ulicą Lwowską w Katowicach pod wiaduktem kolejowym linii Katowice-Sosnowiec nastąpi nie po weekendzie, ale 2 tygodnie później. Odpowiednie zmiany będą dotyczyły też komunikacji miejskiej w tym rejonie. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów i ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą też, aby w mieście powstała tężnia solankowa, zamontowano monitoring, a także postawiono żagle przeciwsłoneczne. Tauron podpisał umowę o wartości niemal 300 milionów euro na dostawę wyspy turbinowej oraz wieloletni serwis nowej elektrowni gazowej w Jaworznie. Blok będzie pełnił funkcję elastycznego źródła energii, pomagając krajowej sieci w momentach niedoborów z odnawialnych źródeł energii.
3: I to już 16. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Ola Wojciechowska.
4: Prokuratura szuka świadków afery w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Pijani rodzice opiekowali się 2-latkiem. Grozi im więzienie. Królewski sygnet wrócił do Krakowa. Pierwsi goście podzielili się wrażeniami.
3: 16.
4: Prokuratura szuka świadków i osób, które mogły zostać pokrzywdzone w związku z uchybieniami w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczy proszą, by takie osoby zgłaszały się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Według ustaleń portalu Zero, koordynator prosektorium miał faworyzować zakład pogrzebowy należący do swojej wspólniczki. Na konferencji prokuratury był nasz reporter Marcin Friedrich. Marcinie,
5: jestem.
4: Czego dokładnie oczekują śledczy?
5: Informacje o niedozwolonych praktykach, na przykład o żądaniu pieniędzy za jakieś czynności czy wskazywaniu konkretnych zakładów pogrzebowych. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające, mówi prokurator Piotr Skiba i apeluje o przekazywanie informacji, które mogłyby pomóc, na przykład o przypadkach żądania pieniędzy przez personel.
6: Na przykład przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
5: Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym zwolnił koordynatora prosektorium, zarzucono mu działanie na szkodę wizerunku szpitala oraz brak poszanowania kultu zmarłych i bólu ich rodzin.
4: Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Wiadomo już, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Zmiany personalne mogą okazać się konieczne, słychać w Koalicji Obywatelskiej w związku z sytuacją w ochronie zdrowia. W Senacie trwa spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji z Jolantą Sobierańską-Grędą i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest Daniel
7: Zgadza Rzost. Się, dzień dobry.
4: Danielu, co politycy mówili przed spotkaniem?
7: No większość nie była zbyt rozmowna. Na pytania nie odpowiadała też minister zdrowia. Z kolei były marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który sam jest lekarzem, mówi, że nie należy przekładać sytuacji w Szpitalu Południowym na całą ochronę zdrowia, ale wiele należy poprawić, dodaje marszałek Grodzki.
8: Sprzętu jest coraz więcej, nakłady są coraz większe. Oczywiście jest dużo rzeczy do poprawienia, natomiast jakieś ruchy, być może także personalne, będą konieczne.
7: Lewica domagała się dymisji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ale po spotkaniu z premierem Filip Nowak przynajmniej na razie może spać spokojnie. Z Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
4: My do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Radia Z. Nawet 3 lata więzienia grożą rodzicom 2-letniego chłopca z Kołobrzegu. 19-letnia kobieta i jej 21-letni partner byli pijani, gdy opiekowali się dzieckiem. Po przyjeździe policji zaatakowali funkcjonariuszy. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
9: Policjanci pojawili się w mieszkaniu młodych rodziców po tym, jak mundurowych wezwali sąsiedzi, słysząc awanturę za ścianą. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania, zostali opluci i zwyzywani zarówno przez matkę, jak i ojca 2-latka. Po badaniu alkomatem okazało się, że oboje mają po 2 promile alkoholu we krwi. Rodzice chłopca trafili na policyjną izbę zatrzymań, chłopczyk do pogotowia opiekuńczego.
4: Wkrótce sprawą zajmie się też sąd rodzinny. Przez 87 lat leżał w niemieckim muzeum, a dzisiaj wrócił do Krakowa. Pierścień króla Zygmunta I Starego. Złoty sygnet z diamentem. Niemcy zrabowali go na początku II wojny światowej, a teraz zwrócili w ramach 35. rocznicy traktatu z Polską o dobrym sąsiedztwie. Przemek Taranek.
10: Pierwsi goście muzeum podziwiają już pierścień króla Zygmunta na muzealnej ekspozycji.
11: Spory. No tak, on był, zdaje się, dużym mężczyzną.
10: Ale ten pierścień wygląda bardzo skromnie, proszę zwrócić.
12: No to jest prawda, ale pewnie kamień jest wartościowy.
10: Dwukaratowy diament w oprawie ze złota najwyższej próby potwierdza ministra kultury.
13: Nosiłabym, nie ukrywam, że nosiłabym. Była taka delikatna pokusa w momencie przekazywania tego obiektu.
10: To ważny dzień dla Polski, dodaje Marta Cienkowska i zapowiada odzyskanie kolejnych zabytków jeszcze w tym roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Pierścień Zygmunta Starego można podziwiać w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, a zdjęcia eksponatu mamy też na radioz.pl. Teraz w Radiu Z czas na magazyn mundialowy, który przygotował Krzysztof Wilanowski.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio.
2: Jesteś pyt.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytawca.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Jesteśmy.

0: 30 razy interweniowali strażacy po wczorajszych burzach w województwie śląskim. Ponad 70 z tych zdarzeń odnotowano w samym Chorzowie. Oto jak mieszkańcy oceniają skutki nawałnicy i z jakimi zniszczeniami musieli się zmierzyć, pytała reporterka Radia Katowice.
1: Po prostu było pływająco. Głośno, jasno, od grzmotów momentami, ale przede wszystkim zalało nas totalnie.
2: No wszystkie kwiatki poszły.
3: Wszystko zalało. To ja już tu wypompowałem pełno. Było, widzi pani, tu zrobiłem kreskę.
4: Ile to może być centymetrów według pana?
3: No słuchaj pani, tu 20.
0: Zdarzeń było tak dużo, że musieliśmy skorzystać z pomocy sąsiednich jednostek, mówi Łukasz Panek z Chorzowskiej Straży Pożarnej.
5: Zostaliśmy wsparci zastępami z sąsiednich powiatów. Te działania trwały do godziny 2 w nocy. Później te zastępy zostały odesłane, a nasze zastępy jeszcze miały pompowania zalanych piwnic do około 6 rano. Najczęściej były to poowalone drzewa, pourywane gałęzie, w następnej kolejności zalane ulice. Najmniej zdarzeń, chociaż najbardziej chyba uciążliwe dla mieszkańców, to właśnie zalane piwnice.
0: W niektórych miejscach wciąż trwa usuwanie skutków wczorajszej nawałnicy. Strażacy apelują o ostrożność, zwłaszcza w pobliżu uszkodzonych drzew i połamanych konarów.
6: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę powołującą metropolię na Pomorzu. Przepisy wzmacniają także funkcjonowanie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Dziękujemy wszystkim, którzy przez lata wspierali starania o nowelizację ustawy. Samorządowcom, parlamentarzystom, przedstawicielom środowiska akademickiego oraz gospodarczego. To wspólny sukces, który otwiera nowy rozdział w rozwoju naszej metropolii. Napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele GZM. Niebo zamiast sufitu. W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu trwają prace remontowe zakrojone na szeroką skalę. Obecnie ekipa prowadzi pracę na ostatniej, czwartej kondygnacji. Jak mówi Iwona Moll, dyrektor placówki, odsłonięto ukryte luksfery, a także oryginalną klatkę schodową z balustradą z 1932 roku.
7: Nad naszymi głowami jest część odsłoniętego już stropu. Widzimy część luksfer, które, bo część się oryginalnych zachowała, podziału sufitu, który zostanie taki sam z tymi, powiedzmy sobie, kwaterami wydzielonymi żebrami.
0: W przyszłości na czwartym piętrze będzie się znajdować stała wystawa archeologiczna. Przebudowa Muzeum Górnośląskiego będzie kosztować ponad 27 milionów złotych, a prace mają się zakończyć w połowie 2028 roku. Jutro początkowo zachmurzenie duże oraz jeszcze słabe przelotne opady deszczu. Później od zachodu województwa przyjdą przejaśnienia, a na termometrach zobaczymy maksymalnie do 23 stopni.
8: Przed godziną 17 z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Do szczegóły kilka niedawnych zdarzeń drogowych teraz może utrudniać przejazd innym i to dość istotnie. Przykładowo w Sosnowcu na 86, to jest jezdnia w kierunku Będzina konkretnie, do kolizji doszło z udziałem aż trzech pojazdów osobowych. Inne zgłoszenie o kolizji mamy z Chełma Śląskiego, z drogi 934. Tutaj dostawczak zderzył się z ciężarówką. Na miejscu są służby. W razie potrzeby pokierują ruchem. Powtórzę, nie ma rannych. Łącznie 110 zdarzeń wpisanych w oficjalny meldunek Śląskiej Drogówki na tę porę, czyli na godzinę 17. Poza zatłoczoną 86 teraz, gdy jedzie się w stronę Sosnowca, problemy w innych miejscach. A4 przykładowo między Katowicami a węzłem Brzęczkowice na kierunku Kraków. Więcej aut właśnie w tę stronę. Gdzie indziej nieco luźniej się już zrobiło, bo krótszy korek mamy na 86 w Będzinie teraz, tam gdzie remontowe zwężenie. Spowolniony przejazd jeszcze w kilku miejscach. Przykładowo 404 za Tychami, gdy odbija się w stronę Oświęcimia, a 1 za węzłem Piekary Śląskie jadąc w stronę Pyrzowic. Tutaj dłuższy akurat korek za sprawą prac remontowych, no bo jeden pas tylko na jezdni. Lokalnie problemy w Sławkowie, gdy z drogi 94 jedzie się w stronę Euroterminala. Tam również prace drogowe i ktoś kieruje ruchem drogowym w Żółkach.
9: Prawie 17 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Ola Wojciechowska.
10: Kijów i Warszawa chcą rozmawiać. Do Polski ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji. Nawałnica spustoszyła Beskid Śląski. Zniszczenia są ogromne. Iga Świątek w dobrej formie. Zameldowała się w kolejnej rundzie Wimbledonu.
9: 17.
10: Tak, złych stosunków z Ukrainą nie mieliśmy od lat, ale Kijów chce rozmawiać i do Warszawy w przyszłym tygodniu ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji.

0: Andrii Sibicha. Nieoficjalnie wiadomo, że spotkanie ma dotyczyć właśnie naszych napiętych relacji. Miłosz Gocłowski teraz w wiadomościach. Miłoszu, wizyta jest już potwierdzona?
1: Oficjalnie nie, ale jak usłyszałem od przedstawicieli ukraińskiego resortu, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Sibicha ma spotkać się z przedstawicielami polskiego rządu, by ostudzić relacje, które według dyplomatów są jednymi z najtrudniejszych od wielu lat. Szef ukraińskiej dyplomacji będzie także na przyszłotygodniowym szczycie NATO w Ankarze, ale na razie nie wiadomo, czy dojdzie tam także do rozmów z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Jak mówi sam Sibicha, Ukraina jest gotowa do partnerskich, uczciwych i wzajemnie korzystnych relacji z Polską.
0: Dyplomatyczny kryzys wywołała decyzja Zełenskiego o nadaniu wojskowej jednostce imienia bohaterów UPA, po czym prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Poniżej zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ruszył montaż bariery, która ma zatrzymać muł i osady ze zbiornika opóźnionego na czas remontu. Skutki zanieczyszczenia są poważne. Z rzeki wyłowiono około 19 ton śniętych ryb. Nadal nie wiadomo, jak bardzo zanieczyszczona jest sama rzeka. Wyniki badań mamy poznać jeszcze dzisiaj. Na miejscu jest reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyna, dlaczego teraz rusza budowa tej zapory?
2: Bo według inwestora Tauron Ekoenergii ta sytuacja, ilość tych namułów była nie do przewidzenia, podobnie jak przyducha, która miała zabić ryby. Odwrotnego zdania są mieszkańcy, w tym pan Igor, który prowadzi w Pilchowicach agroturystykę.
3: Alarmuję od paru miesięcy, bo ta sytuacja była do przewidzenia. W najczarniejszych snach nie wyobrażałem sobie tego, że będę świadkiem tego, jak ta rzeka znowu umrze.
2: Za to wojewoda dolnośląska Anna Żabska na miejscu zapewnia o wsparciu.
4: Będą też prowadzone analizy i kontrola w tym zakresie.
2: Będzie też kontrola Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Audyt zapowiada także Ministerstwo Środowiska. Ogromne zniszczenia w Beskidzie Śląskim po wczorajszej nawałnicy. Wichura powaliła setki drzew w okolicach Istebnej. Nieprzejezdne są leśne drogi i szlaki. O skali strat mówi Gerard Gruca z Nadleśnictwa Wisła.
5: Duży fragment lasu leży zniszczony. Droga zablokowana na potok dupniański. Widać, jak górą przeszła ta wichura. Jest cały pas połamanych drzew. Aż tam po zapaśnik.
0: Od rana trwa szacowanie zniszczeń i sprzątanie. Rap, gitarowy dobry rock i taneczna elektronika. Taki jest rozkład jazdy na drugi dzień festiwalu Open Air w Gdyni. Dzisiaj w planie niemal 20 koncertów. Maciej Bąk śledzi dla Was to, co się dzieje na lotnisku Kosakowo. Maćku, wczoraj poprzeczka została bardzo wysoko postawiona. No i publika zapewne liczy na jeszcze więcej.
6: I pewnie się doczeka. Nick Cave, który wystąpi dziś o 22:00, to absolutny gwarant wyjątkowego show. A jeśli ktoś woli lżejsze brzmienia, to dostanie pop na światowym poziomie od Halsey, a po północy wyskacza się do setu Calvina Harrisa. Coś jest w powietrzu tegorocznej edycji, co czyni ją wyjątkową. Zresztą posłuchajcie sami, co mówią mi ludzie.
7: Idealny line-up, idealna atmosfera, idealna pogoda, wszystko jest idealne.
8: Super, świetnie się bawiłam, super w ogóle energia, super koncert, super ludzie.
6: Dziś może być pogodowo najlepszy dzień openera. Ciepło, ale nie za ciepło i z minimalną tylko szansą na kropelki deszczu. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: A my od 19:00 będziemy dla Was nadawać specjalny program prosto z naszego studia na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Iga Świątek nabiera tempa. Nasza tenisistka jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu. To dzięki wygranej w dwóch setach z Czeszką Karoliną Pliszkową. Ten pojedynek obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, to było łatwe zwycięstwo Igi?
9: Pewne. To słowo chyba bardziej opisuje ten triumf w grze naszej tenisistki. Dzisiaj bardzo dużo się zgadzało. Weszła w to spotkanie jak taran. Zaczęła od dwóch przełamań i szybko zrobiło się 4-0. Miała moment rozluźnienia, dała się przełamać Pliszkowej, ale to był jedyny wygrany przez Czeszkę gem w tym secie. Drugi set był bardziej wyrównany. Na początku nasza tenisistka wpadła nawet w małe tarapaty, bo rywalka wyszła na prowadzenie 2-0, ale szybko z nich wyszła i pewnie dowiozła zwycięstwo. Było 6-3.
0: Iga Świątek, przypomnijmy, w Londynie broni tytułu.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 17. Szpital w Wodzisławiu Śląskim chce zawiesić działalność oddziału ginekologiczno-położniczego. Powód? Brakuje lekarzy. Chorzów liczy szkody po wczorajszych nawałnicach. Z mieszkańcami rozmawiała reporterka Radia Katowice. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę powołującą metropolię na Pomorzu. Ma to znaczenie także dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Dyrekcja szpitala w Wodzisławiu Śląskim złożyła wniosek do wojewody i NFZ-u o czasowe zawieszenie działalności części położniczej oddziału ginekologiczno-położniczego, a wszystko z powodu braku wystarczającej liczby lekarzy. Ordynator oddziału złożył wypowiedzenie. Jak wskazał, przy obecnych brakach kadrowych nie będzie w stanie zapewnić właściwej organizacji pracy. Jednocześnie i szpital, i powiat zapewniają, że na razie na bieżąco przyjmowane są porody, wykonywane są planowe i pilne zabiegi ginekologiczne, a pacjentki objęte są opieką zgodnie z obowiązującymi standardami. Blisko 730 razy interweniowali strażacy po wczorajszych burzach w województwie śląskim. Ponad 70 z tych zdarzeń odnotowano w samym Chorzowie. Oto jak mieszkańcy oceniają skutki nawałnicy i z jakimi zniszczeniami musieli się zmierzyć, pytała reporterka Radia Katowice.
2: Po prostu było pływająco. Głośno, jasno, od grzmotów momentami, ale przede wszystkim zalało nas totalnie.
3: No wszystkie kwiatki poszły.
4: Wszystko zalało. To ja już tu wypompowałem pełno. Było, widzi pani... Tu zrobiłem kreskę.
5: Ile to może być centymetrów według pana?
4: No, słuchaj pani, tu 20.
0: Zdarzeń było tak dużo, że musieliśmy skorzystać z pomocy sąsiednich jednostek, mówi Łukasz Panek z Chorzowskiej Straży Pożarnej.
6: Zostaliśmy wsparci zastępami z sąsiednich powiatów. Te działania trwały do godziny 2 w nocy. Później te zastępy zostały odesłane, a nasze zastępy jeszcze miały pompowania zalanych piwnic do około 6 rano. Najczęściej były to poowalone drzewa, pourywane gałęzie, w następnej kolejności zalane ulice. Najmniej zdarzeń, chociaż najbardziej chyba uciążliwe dla mieszkańców, to właśnie zalane piwnice.
0: W niektórych miejscach wciąż trwa usuwanie skutków wczorajszej nawałnicy. Strażacy apelują o ostrożność, zwłaszcza w pobliżu uszkodzonych drzew i połamanych konarów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę powołującą metropolię na Pomorzu. Przepisy wzmacniają także funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dziękujemy wszystkim, którzy przez lata wspierali staranie o nowelizację ustawy. Samorządowcom, parlamentarzystom, przedstawicielom środowiska akademickiego oraz gospodarczego. To wspólny sukces, który otwiera nowy rozdział w rozwoju naszej metropolii. Napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele GZM. Niebo zamiast sufitu. W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu trwają prace remontowe zakrojone na szeroką skalę. Obecnie ekipa prowadzi pracę na ostatniej, czwartej kondygnacji. Jak mówi Iwona Moll, dyrektor placówki, odsłonięto ukryte luksfery, a także oryginalną klatkę schodową z balustradą z 1932 roku.
7: Nad naszymi głowami jest część odsłoniętego już stropu. Widzimy część luksfer, które, bo część się oryginalnych zachowała, podziału sufitu, który zostanie taki sam z tymi, powiedzmy sobie, kwaterami wydzielonymi żebrami.
0: W przyszłości na czwartym piętrze będzie się znajdować stała wystawa archeologiczna. Przebudowa Muzeum Górnośląskiego będzie kosztować ponad 27 milionów złotych, a prace mają się zakończyć w połowie 2028 roku. Jutro początkowo zachmurzenie duże oraz jeszcze słabe przelotne opady deszczu. Później od zachodu województwa przyjdą przejaśnienia, a na termometrach zobaczymy maksymalnie do 23 stopni.
8: I przed godziną 17 z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. To szczegóły. Kilka niedawnych zdarzeń drogowych teraz może utrudniać przejazd innymi, to dość istotnie. Przykładowo w Sosnowcu na 86, to jest jezdnia w kierunku Będzina konkretnie, do kolizji doszło z udziałem aż 3 pojazdów osobowych. Inne zgłoszenie o kolizji mamy z Chełma Śląskiego, z drogi 934. Tutaj dostawczak zderzył się z ciężarówką. Na miejscu są służby. W razie potrzeby pokierują ruchem. Powtórzę, nie ma ran. rannych. Łącznie 110 zdarzeń wpisanych w oficjalny meldunek Śląskiej Drogówki na tę porę, czyli na godzinę 17. Poza zatłoczoną 86. Teraz, gdy jedzie się w stronę Sosnowca, problemy w innych miejscach. A4 przykładowo między Katowicami a węzłem Brzęczkowice na kierunku Kraków. Więcej aut właśnie w tę stronę. Gdzie indziej nieco luźniej się już zrobiło, bo krótszy korek mamy na 86 w Będzinie teraz, tam gdzie remontowe zwężenie. Spowolniony przejazd jeszcze w kilku miejscach, przykładowo 44 za Tychami, gdy odbija się w stronę Oświęcimia, a 1 za węzłem Piekary Śląskie, jadąc w stronę Pyrzowic. Tutaj dłuższy akurat korek za sprawą prac remontowych, no bo jeden pas tylko na jezdni. Lokalnie problemy w Sławkowie, gdy z drogi 94 jedzie się w stronę Euroterminala, tam również prace drogowe i ktoś kieruje ruchem drogowym w Żółkach.
0: Prawie 18. Ola Wojciechowska w Radiu Z i ponownie te najważniejsze wiadomości prosimy.
9: Już po spotkaniu z minister zdrowia w Sejmie nasz reporter opowie, czego się dowiedział. Ochłodzenie i sztorm na Bałtyku wróciło typowe polskie lato. Kraków stawia na zieleń. Więcej drzew będzie na rynku głównym. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniły też ich dokumenty podróży. Koła Sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, skomentował na X-ie szef MSZ Radosław Sikorski. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda ucieka od odpowiedzi na pytania o kryzys w ochronie zdrowia. W Senacie zakończyło się już spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej właśnie z minister zdrowia. Był też prezes NFZ, który według lewicy powinien stracić stanowisko. W sejmowym studiu Radia Z jest Daniel Wrzos.
10: Zgadza się.
9: Danielu, co minister mówiła po spotkaniu?
10: No, wydała tylko krótkie oświadczenie bez możliwości zadawania pytań. Co powinien zawierać plan naprawczy dla ochrony zdrowia? Co z wynagrodzeniami medyków i limitem czasu pracy lekarzy? Pytań było sporo. Minister Sobierańska-Grenda odniosła się jedynie dość ogólnie co do kierunku zmian.
11: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.
10: Do sytuacji w ochronie zdrowia nie chce odnosić się także poprzedniczka obecnej minister Izabela Leszczyna. Być może konkrety pojawią się w przyszłym tygodniu, kiedy minister będzie rozmawiać ze środowiskiem lekarzy na temat górnych limitów czasu ich pracy. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
9: Szpital Południowy rozwiązał umowę z koordynatorem prosektorium, który miał się dopuścić wielu uchybień. Jak grom z jasnego nieba spadną na pracodawców niezapowiedziane kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, bo okazało się, że w czasie upałów niektóre firmy limitowały pracownikom wodę. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest tym zbulwersowana i zleciła audyt na szeroką skalę, o czym opowie nasz reporter Krzysztof Grzędzielski.
12: Z dbaniem o pracowników w czasie upałów przez pracodawców jest różnie, przyznaje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak przestrzega, kiedy jest gorąco, woda w zakładzie pracy musi być dostępna w nieograniczonych ilościach. W przeciwnym razie to naruszenie praw pracowniczych.
13: To już jest karane. Od 8 lipca kary wzrastają, więc jest to karane nawet do 60 tysięcy złotych.
12: PIP w najbliższym czasie ma prowadzić wzmożone systemowe kontrole u pracodawców, czy przestrzegają obecnych przepisów BHP i bezpiecznych, higienicznych warunków zdrowia pracowników. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
9: Obecnie rząd pracuje nad przepisami regulującymi pracę podczas upałów. Mają wejść w życie na przyszłoroczne wakacje. Policja szuka mężczyzny, który na łódzkiej Dąbrowie zaatakował kobietę. Miał ją molestować, a potem strzelić w jej kierunku z broni przypominającej wiatrówkę lub replikę na plastikowe kulki. Poszkodowana napisała o tym w mediach społecznościowych, żeby ostrzec inne mieszkanki. Policja też wie o sprawie i radzi zgłaszać, kiedy mamy wrażenie, że ktoś nas śledzi, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
14: Jeśli ta osoba idzie za nami, najlepiej wtedy wybrać dobrze oświetloną, uczęszczaną przestrzeń, wejść do sklepu, lokalu lub innego miejsca, gdzie są ludzie, głośno poprosić o pomoc i zwrócić uwagę otoczenia na sytuację.
9: W takich sytuacjach można też dzwonić na 112. Na razie koniec z upałem. Czas na typową polską pogodową karuzelę. Trochę słońca, trochę deszczu, nie za ciepło i bardzo wietrznie, zwłaszcza nad morzem, mówi Anna Gryczman z IMGW.
15: Szczególnie jutro, sobota, szczególnie wybrzeże. Może być nawet niebezpiecznie, bo spodziewamy się bardzo silnego wiatru. Tam będzie trzeba na siebie szczególnie uważać, bo jeżeli będą te porywy właśnie rzędu 70-90 km na godzinę, ten okres może być niebezpieczny w tym regionie.
9: A upały mają wrócić w drugiej połowie lipca. Mniej betonu, więcej drzew. Takiego miasta chcą mieszkańcy Krakowa. ich pomysł. Posadźmy drzewa na rynku głównym wygrał w budżecie obywatelskim. Kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone, z dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej Łukaszem Pawlikiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
16: Ile i jakie drzewa znajdą się na rynku?
17: W sumie nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy Kościele Świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskich Kwiaciarek.
16: Ale w przyszłym roku, tak?
17: Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
9: I sadzonki będą duże, niektóre wysokie na kilkanaście metrów. W tych wiadomościach to wszystkie informacje. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie i zapraszam teraz w imieniu Idali Tomczak. Do usłyszenia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Minęła właśnie 19. Trwa zbieranie podpisów pod petycją przeciw budowie schroniska na hali Jaworowej w Brennej. Prawdopodobnie dojdzie do zawieszenia działalności części położniczej oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Wrocławiu Śląskim. W Czeladzi powstanie mural poświęcony 50-leciu współpracy z francuskim miastem Obi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. O planach inwestycyjnych na hali Jaworowej i zboczach Kotarza w Brennej głośno było wiosną 2022 roku. Wówczas mieszkańcy, społecznicy i miłośnicy Beskidów protestowali przeciwko planowanej zabudowie tego obszaru. Temat jednak wraca, bo właśnie pojawiła się tablica informacyjna dotycząca budowy schroniska w kontrowersyjnym miejscu. Mieszkańcy Brennej są w tej sprawie podzieleni, ale dominuje opinia o nieingerowaniu w to miejsce.
2: Jakby tam było typowe schronisko, to by to tam dla turystów było dobre, ale urok hali już straci.
3: Hala Jaworowa jest jednym z tych pereł w koronie gminy Brenna. Jestem za zostawieniem hali Jaworowej w takiej formie, jaka obecnie jest.
0: Wójt Brennej Andrzej Kozioł uważa jednak, że gmina musi się rozwijać w tym kierunku, ale z poszanowaniem natury.
4: Wszystkie próby budowy jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej w Brennej spotykają się z oporem większości niemieszkańców Brennej, bo my raczej powinniśmy patrzeć, z czego będziemy żyli.
0: Trwa zbieranie podpisów pod petycją przeciw budowie, a inwestorzy nie chcą komentować całej sytuacji. Dyrekcja szpitala w Wodzisławiu Śląskim złożyła wniosek do wojewody i Narodowego Funduszu Zdrowia o czasowe zawieszenie działalności części położniczej oddziału ginekologiczno-położniczego. Wszystko z powodu braku wystarczającej liczby lekarzy. Ordynator oddziału złożył wypowiedzenie. Jak wskazał, przy obecnych brakach kadrowych nie będzie w stanie zapewnić właściwej organizacji pracy. Jednocześnie i szpital, i powiat zapewniają, że na razie na bieżąco przyjmowane są porody, wykonywane są planowe i pilne zabiegi ginekologiczne, a pacjentki objęte są opieką zgodnie z obowiązującymi standardami.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Jak powiedział Rafał Jako Kto Chce z siemianowickiego ratusza, pomysły były różne.
5: Propozycje są bardzo różnorodne i odpowiadają na potrzeby mieszkańców z różnych części miasta, bowiem wśród zgłoszonych projektów znalazły się m.in. remonty ulic i chodników, budowa nowych parkingów, modernizacja placów zabaw, budowa wybiegów dla psów, ścieżek rowerowych czy terenowych tras typu single track. Ponadto mieszkańcy zaproponowali także budowę tężni solankowej, montaż monitoringu oraz, co jest nowością, wykonanie żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw.
0: Ponadto mieszkańcy zaproponowali remonty parkowych alejek czy działania związane z ochroną dzieci. Jak chociażby renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego czy oznakowanie miejsc historycznych. Nowy mural powstaje w Czeladzi. Na razie nie wiadomo, co dokładnie znajdzie się na ścianie jednego z wieżowców. Jak przekazał burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec, malowidło ma odzwierciedlać 50-lecie współpracy z francuskim miastem Obi. Wkrótce w ramach wakacyjnej wymiany młodzi czeladzianie pojadą do partnerskiego miasta, a francuska młodzież przyjedzie do Czeladzi. Mural powstaje na jednym z wieżowców osiedla Obi, które nazwano na cześć zaprzyjaźnionej miejscowości. Za malowidło odpowiada twórca wielu podobnych dzieł w regionie, Wojciech Walczyk. Jeszcze o pogodzie, krótko, do końca dnia i wieczorem zachmurzenie małe, umiarkowane. W tej chwili na termometrach od 22 stopni Celsjusza w Korbielowie do 26 w Raciborzu.
6: Tu Radio Z, dobry wieczór w czwartek, prosto z Gdyni, a teraz łączymy się z Warszawą, tam i Dalia Tomczak i najnowsze wiadomości.
7: Ruch na kolei wraca do normy po fali upałów. Służby ciągle w gotowości. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Apel o zgłaszanie się świadków. Open Air Festival dzień drugi. Posłuchajcie relacji naszej dziennikarki.
6: Dziewiętnasta.
7: Sytuacja na polskich torach wraca do normy po ekstremalnych upałach. Polska Kolej przegrała to starcie z Kretesem. Były wielogodzinne opóźnienia i odwołane pociągi. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zajmuje się tym tematem. Tomku, są jeszcze jakieś problemy?
8: Uszkodzenia już udało się naprawić, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
9: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
8: Większych zakłóceń już w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego polskiego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
10: Obecnie na 180 pociągów w ruchu 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
8: Nadal jednak kilka składów ma spore opóźnienie, chociaż nie z powodu pogody, ale na przykład wypadków na przejazdach.
7: Kolejarze zapewniają, że w ciągu najbliższych dni sytuacja całkowicie wróci do normy. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego pod lupą prokuratury ruszyło postępowanie sprawdzające po informacjach portalu Zero.pl. W prosektorium miał kwitnąć biznes pogrzebowy. Rodzinom zmarłych polecano usługi konkretnej firmy oraz żądano nienależnych opłat. Śledczy proszą o zgłaszanie się świadków, którzy mogliby pomóc w tej sprawie, mówi prokurator Piotr Skiba.
11: Te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
7: Zarząd placówki ze skutkiem natychmiastowym zwolnił koordynatora szpitalnego prosektorium. Są zarzuty dla pary Rosjan, która wspięła się na Empire State Building w Nowym Jorku. Prokuratura oskarżyła ich o włamanie i narażenie innych na niebezpieczeństwo. Wczoraj para rozwiesiła transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach, schodząc z iglicy, zatrzymała się na jednej z platform i tam się zaręczyła. My schodzimy na ziemię po wygaszeniu programu CPN kierowcy. Kierowcy narzekają na ceny paliw. Eksperci mówią jednak, że moment na zakończenie pakietu był dobry. Ceny ropy na światowych rynkach spadły i utrzymują się blisko stanu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, mówi Radiu Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
12: Notujemy spadek cen ropy naftowej już blisko poziomów, które notowaliśmy w okresie, kiedy wybuchała wojna w Iranie, czy tuż sprzed wybuchu wojny w Iranie, co właśnie pozwala nam na sukcesywny powrót do tych niższych poziomów.
7: Dostawy przez strategiczną cieśninę Ormus przekroczyły 10 milionów baryłek dziennie, a to powoduje uspokojenie na rynkach. 10 miejsc w 1/8 piłkarskich mistrzostw świata już jest zajętych. Czas obsadzić kolejne. O 21:00 Austria zagra z Hiszpanią, a w nocy pojedynek gigantów Chorwacja kontra Portugalia. Luka Modric zmierzy się z Cristiano Ronaldo. Więcej o tych meczach wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
13: Hiszpanie na tym mundialu jeszcze nie błysnęli, ale w fazie grupowej zrobili swoje i awansowali z 7 punktami na koncie. Co więcej, nie stracili jeszcze gola. Teraz La Roja musi zmierzyć się z klątwą, bo od mistrzostw w 2010 roku, które zakończyli z trofeum, nie wygrali meczu w fazie pucharowej. Ich fatalną serię spróbuje przedłużyć Austria. W nocy swój prawdopodobnie ostatni mundial w karierze zakończy jedna z ikon futbolu. Starzy znajomi z Realu Madryt staną po przeciwnych stronach barykady. Cristiano Ronaldo kontra Luka Modric. Jeden z nich pojedzie do domu, drugi będzie kontynuował swój ostatni taniec.
7: A nad ranem naszego czasu awans. Szwajcaria zagra z Algierią. W Radiu Z już teraz wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Minęła 20. Zakończyła się jedna z największych inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Z powodu pęknięć ścian nośnych z jednego z budynków w Zawierciu ewakuowano lokatorów. Można już wirtualnie zwiedzać schron przeciwlotniczy w Bytomiu Miechowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie zaprezentował nowy kompleks oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych oraz dzieci. To jedna z największych inwestycji medycznych ostatnich lat w północnej części województwa śląskiego. Powstał nowoczesny pawilon o powierzchni blisko 1600 m2, wyposażony w 28 stanowisk intensywnej terapii, 23 dla dorosłych i 5 dla dzieci, informuje dr Beata Reszka, lekarz naczelny szpitala.
2: Inteligentne systemy monitorowania, respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, mobilny aparat USG, bronkofibroskopy, nowe łóżka, w tym łóżko bariatryczne. Dla specjalnych pacjentów, którzy ważą trochę więcej, na tym łóżku może być nawet pacjent, który będzie ważył prawie 300 kg. Posiadamy urządzenia do leczenia nerkozastępczego.
0: Nowy kompleks został także wyposażony w szerokie ciągi komunikacyjne, nowoczesne instalacje gazów medycznych, systemy wentylacji i klimatyzacji, monitoring oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo epidemiologiczne. Inwestycja kosztowała 35 milionów złotych. W całości została sfinansowana z dotacji celowej województwa śląskiego. 3 akcje poszukiwawcze w ciągu zaledwie 2 dni. To bilans ostatnich, bardzo intensywnych godzin dla ratowników grupy jurajskiej GOPR. 2 zgłoszenia zakończyły się szczęśliwie, jedno miało tragiczny finał. W Dąbrowie Górniczej w rejonie zalewów Pogoria służby szukały 2 zaginionych mężczyzn. Obaj są bezpieczni. 50-latek sam zdołał dotrzeć do sztabu ratowników, a starszego o 10 lat mężczyznę odnalazł patrol policji. Tragiczny przebieg miały poszukiwania 76-letniej kobiety w okolicach Kostkowic koło Zawiercia. Seniorka zaginęła po tym, jak wyszła przeparkować samochód. Ze względu na panujący upał i wiek kobiety liczyła się każda minuta. Choć policjanci odnaleźli seniorkę w sektorze wyznaczonym przez goprowców, na ratunek było już za późno.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ewakuacja mieszkańców w Zawierciu. Lokatorzy budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 4 musieli opuścić swoje mieszkania po tym, jak na ścianach nośnych obiektu pojawiły się groźne pęknięcia. Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych pojawiły się podczas prac ziemnych. Z powodu awarii sieci wodociągowej konieczne było odsłonięcie przełącza znajdującego się w rogu budynku, wyjaśnił dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu Marek Gądek.
3: Budynek ze względu na stan techniczny i oczywiście wiek, no niestety znalazł się w sytuacji zagrażającej mieszkańcom. Mieszkańcy musieli zostać ewakuowani. Budynek został zabezpieczony przy bardzo dużej pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Każdemu z mieszkańców zaproponowano lokal zastępczy i miasto zapewniło także lokatorom ciepłe posiłki.
0: Urzędnicy oraz mieszkańcy czekają teraz na oficjalny protokół i decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Dopiero na tej podstawie zapadną decyzje, czy budynek nadaje się do bezpiecznego użytku i jakie będą dalsze kroki w tej sprawie. Schron w Bytomskich Miechowicach można już zwiedzać wirtualnie dzięki ogólnopolskiemu projektowi Kulturex. Schron przeciwlotniczy to jedno z najbardziej poruszających miejsc związanych z historią II wojny światowej na Górnym Śląsku. Dzięki technologii 3D można go zobaczyć dokładnie tak, jak wygląda dziś, realistycznie, przestrzennie i bez ograniczeń. Jeszcze o pogodzie. W pierwszej połowie nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W drugiej od północnego zachodu województwa wzrost zachmurzenia do dużego oraz całkowitego i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Z. No i pada w Gdyni, ale o tym w pogodzie. Na razie czas na wiadomości. Radio Z i Dalia Tomczak.
5: Premier zrzekł się immunitetu poselskiego, w tle oskarżenie o zniesławienie. Katastrofa ekologiczna w Pilchowicach, 19 ton śniętych ryb. Dron wesprze ratowników wodnych. Posłuchajcie, w jaki sposób.
4: Dwudziesta.
5: Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Instytut oskarża premiera o zniesławienie. Chodzi o słowa o finansowaniu instytucji przez Zonda Krypto. W tej sprawie w kwietniu złożono prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Premier w kwietniu przekazał informację ABW, według której prezes Zonda Krypto wpłacił pieniądze na rzecz dwóch fundacji. Prawie 500 000 zł trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Kolejne 300 tysięcy do fundacji, na czele której stoi poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński nazywa skandalem złożenie pozwu przeciwko premierowi.
7: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
6: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobro.
5: Zrzeczenie się immunitetu poselskiego musi jeszcze zatwierdzić Sejm. Trwa próba ograniczenia katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. W planie na najbliższe dni natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu szlamu ze zbiornika. Rzeką Bóbr płyną wymywane zanieczyszczenia z dna. Woda jest spuszczona ze względu na remont zapory. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, jakie są najnowsze wyniki badań wody?
8: Tlenu przybywa, są uruchomione dodatkowe pompy napowietrzające. Pomogły też wczorajsze opady deszczu. Według wstępnych analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie są przekroczone normy dla metali ciężkich, ale te badania będą ponowione w 6 różnych lokalizacjach. Zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy. Widać, że woda jest brudna, zamulona. Spływają nią osady wymywane z dna zbiornika. Sanepid zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Odłowiono 19 ton śniętych ryb. Po ponad tygodniu od trzęsień ziemi w Wenezueli spod gruzów wydobyto mężczyznę. 40-letni Hernan pracował w centrum handlowym jako nocny dozorca, a podczas katastrofy schronił się w budce strażniczej, na którą zawaliły się ściany. Mężczyzna był przytomny, utrzymywano z nim kontakt, ale wydostanie go na powierzchnię zajęło ratownikom 114 godzin. Bilans zabitych rośnie, zginęło 2295 osób, a ponad 11 tysięcy jest rannych. Katowice sprawdzą, czy tunel drogowej trasy średnicowej w centrum miasta może stać się miejscem schronienia dla mieszkańców. Urzędnicy zlecą ekspertyzę w tej sprawie. Chcemy sprawdzić, czy tunel spełnia normy kategorii U1, wyjaśnia Wojciech Grabarczyk z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
9: Miejsce ukrycia kategorii U1 nie jest tym samym co schron. To obiekt zapewniający podstawowy poziom ochrony ludności, m.in. przed odłamkami czy skutkami zawalenia się budynków. Tego typu miejsca najczęściej tworzy się poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury, takie właśnie jak tunele czy podziemne obiekty.
5: Decyzja o ewentualnym przystosowaniu tunelu ma zapaść jeszcze w tym roku. Jeśli projekt dojdzie do skutku, będzie to prawdopodobnie największe miejsce schronienia w regionie. Tunel ma ponad 600 metrów długości. Wodny dron może pomóc ratownikom. Studenci Politechniki Gdańskiej pracują nad bezzałogowcem, który nazywa się Urwis. Wbrew nazwie ma być przystępny w obsłudze i przede wszystkim skuteczny. Ma docierać do osób tonących i udzielać pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników. Nad urządzeniem pracują Maksym Domkowski, Łukasz Gedeniewiadomski i Julian Baron.
10: Będziemy wyposażać jednostkę w kamerę termowizyjną, w różnego typu dostępne technologie, czy to lidar, czy to GPS RTK, który ma dokładność do kilku centymetrów, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, żeby uprościć po prostu tej jednostce jak najbardziej odnajdywanie człowieka, który jest w potrzebie.
11: W tym właśnie deska typu Rescue Sled. Są to takie deski, które pływają zazwyczaj za skuterami wodnymi, jak ludzie pływają na surfingu i po prostu mogą się tam wczołgać na to.
5: Jeszcze w lipcu ma odbyć się pierwsze wodowanie Urwisa. Wodnym dronem studentów zainteresowani są już ratownicy z Warmii i Mazur. W Radiu Z wiadomości sportowe, obok mnie Krzysztof Wilanowski.
12: Jestem,
5: dobry wieczór.
12: Zapraszam, dobry wieczór.
1: Radio Z, pierwsze źródło informacji.

2000 roku, parę miesięcy po niedoszłym końcu świata, nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

84. Pamiętam tylko zapach, tanie perfumy, 9 miesięcy po.

0: I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Minęła 20. Zakończyła się jedna z największych inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Z powodu pęknięć ścian nośnych z jednego z budynków w Zawierciu ewakuowano lokatorów. Można już wirtualnie zwiedzać schron przeciwlotniczy w Bytomiu Miechowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie zaprezentował nowy kompleks oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych oraz dzieci. To jedna z największych inwestycji medycznych ostatnich lat w północnej części województwa śląskiego. Powstał nowoczesny pawilon o powierzchni blisko 1600 m2, wyposażony w 28 stanowisk intensywnej terapii, 23 dla dorosłych i 5 dla dzieci, informuje dr Beata Reszka, lekarz naczelny szpitala.
2: Inteligentne systemy monitorowania, respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, mobilny aparat USG, bronkofibroskopy, nowe łóżka, w tym łóżko bariatryczne. Dla specjalnych pacjentów, którzy ważą trochę więcej, na tym łóżku może być nawet pacjent, który będzie ważył prawie 300 kg. Posiadamy urządzenia do leczenia nerkozastępczego.
0: Nowy kompleks został także wyposażony w szerokie ciągi komunikacyjne, nowoczesne instalacje gazów medycznych, systemy wentylacji i klimatyzacji, monitoring oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo epidemiologiczne. Inwestycja kosztowała 35 milionów złotych. W całości została sfinansowana z dotacji celowej województwa śląskiego. 3 akcje poszukiwawcze w ciągu zaledwie 2 dni. To bilans ostatnich, bardzo intensywnych godzin dla ratowników grupy Jurajski GOPR. 2 zgłoszenia zakończyły się szczęśliwie, jedno miało tragiczny finał. W Dąbrowie Górniczej w rejonie zalewów Pogoria służby szukały

0: mieszkańców w Zawierciu. Lokatorzy budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 4 musieli opuścić swoje mieszkania po tym, jak na ścianach nośnych obiektu pojawiły się groźne pęknięcia. Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych pojawiły się podczas prac ziemnych. Z powodu awarii sieci wodociągowej konieczne było odsłonięcie przełącza znajdującego się w rogu budynku, wyjaśnił dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu Marek Gądek.
1: Budynek ze względu na stan techniczny i oczywiście wiek, no niestety znalazł się w sytuacji zagrażającej mieszkańcom. Mieszkańcy musieli zostać ewakuowani. Budynek został zabezpieczony przy bardzo dużej pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Każdemu z mieszkańców zaproponowano lokal zastępczy i miasto zapewniło także lokatorom ciepłe posiłki.
0: Urzędnicy oraz mieszkańcy czekają teraz na oficjalny protokół i decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Dopiero na tej podstawie zapadną decyzje, czy budynek nadaje się do bezpiecznego użytku i jakie będą dalsze kroki w tej sprawie. Schron w bytomskich Miechowicach można już zwiedzać wirtualnie dzięki ogólnopolskiemu projektowi Kulturex. Schron przeciwlotniczy to jedno z najbardziej poruszających miejsc związanych z historią II wojny światowej na Górnym Śląsku. Dzięki technologii 3D można go zobaczyć dokładnie tak, jak wygląda dziś, realistycznie, przestrzennie i bez ograniczeń. Jeszcze o pogodzie. W pierwszej połowie nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W drugiej od północnego zachodu województwa wzrost zachmurzenia do dużego oraz całkowitego i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
2: Tu Radio Z, dochodzi 21. W studiu Idalia Tomczak. Cześć Idalia.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Zapraszamy na wiadomości.
4: Fala upałów zniszczyła uprawy. Minister rolnictwa obiecuje wsparcie. Chaos w nowym centrum onkologii w Zabrzu. Rodzice pacjentów w strachu. Pierścień króla Zygmunta I Starego można zobaczyć na własne oczy. Posłuchajcie gdzie.
2: 21.
4: Są obietnice wsparcia dla sadowników, którym fala upałów zniszczyła plantacje. W trudnej sytuacji są rolnicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Szczególnie ucierpiały uprawy porzeczek, agrestu i malin. O szansę na pomoc dla stojących u progu bankructwa pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Ekstremalne temperatury w ostatnich dniach czerwca były dla owoców miękkich po prostu zabójcze.
6: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
5: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą się najpierw zgłosić do swoich gmin, a potem czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które szacować będą straty i poziom odszkodowań.
4: Na razie nie wiadomo, ilu sadowników poniosło straty i jak przełoży się to na cenę owoców i ich przetworów. Po śmierci dziecka w czasie prac na polu w województwie świętokrzyskim służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Najmłodsi nie we wszystkim mogą pomagać, mówi Mateusz Piliński z policji.
7: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
4: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto zabezpieczyć studzienki, zbiorniki czy silosy. Dzieciom można wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu maszyn rolniczych. Problemy w Nowym Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Instytucja budzi emocje, choć dopiero rozpoczęła działalność. Powstała po połączeniu oddziałów ze Szpitala Klinicznego w Zabrzu oraz Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Rodzice pacjentów obawiają się o ciągłość i jakość terapii swoich dzieci. Wskazują na chaos oraz brak wystarczającego doświadczenia specjalistów w Zabrzu w leczeniu guzów mózgu. Część musi szukać nowych placówek, by kontynuować terapię. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
8: Boimy się, nie wiemy co dalej. Nie ma naszych lekarzy, nie ma dokumentacji, mówi pani Aleksandra, mama jednego z pacjentów.
9: Po prostu zostaliśmy sami.
8: Jeszcze 2 dni temu szpitale zapewniały, że leczenie dzieci będzie kontynuowane bez przeszkód przez wspólny zespół w nowym centrum, ale dotarłem do listu lekarzy z Katowic, którzy właśnie odmówili pracy w Zabrzu. Wskazują w nim na brak jasnych zasad leczenia i konsultacji oraz brak komunikacji z dyrekcją. Dodają, że połączenie oddziałów pogorszy jakość opieki nad dziećmi. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Szpital Kliniczny w Zabrzu, który przejął opiekę nad dziećmi w nowym centrum, nie skomentował na razie decyzji lekarzy ani zarzutów rodziców. Do Polski wrócił XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Został zwrócony w ramach 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie.

0: Zabytek można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Reporter Radia Z Przemek Taranek o historii sygnetu rozmawiał z Elżbietą Musialik z muzeum.
1: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień.
2: I to jest ten obiekt?
1: Tak, próba złota najwyższa, dwukaratowy diament wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
0: Zdjęcia królewskiego sygnetu w Muzeum Czartoryskich w Krakowie możecie obejrzeć na radioz.pl, a w Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Obok mnie Krzysztof Wilanowski.
3: Jestem i zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon, poza tym nic więcej.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

wyskoczyć z ciebie. I pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok lżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tymczasem

których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lobby zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

Zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem, jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

Dwa masz na biurku, trzeci w dłoni, w czwartym brak baterii. Chcesz kupić piąty, jeszcze piąty z czystej fanabeli. Gdzie oni są, moi znajomi, tak na świat pazerni. Ty jedziesz zwiedzać, żebyś wklepać mógł ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złote, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty? Ja uniki ze zwinnością akrobaty. Zdarza mi się ta ochota, że chcę schować prostokąt do szuflady, nim pochowa on mnie. Windą na górę, wjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt, nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Minęła 21. Na ulicy Staromiejskiej w Katowicach odsłonięto gwiazdę Józefa Skrzeka. W Gliwicach powstanie mural upamiętniający Stanisława Sojkę. Żywieckie Muzeum Miejskie ma nową dyrektorkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Józef Skrzek z własną gwiazdą na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. Urodzony w Michałkowicach muzyk, był w przeszłości członkiem zespołu Breakout. Jest także założycielem grupy muzycznej SBB, z którą stworzył takie utwory jak Follow My Dream czy Moja Ziemio Wyśniona. W ceremonii odsłonięcia gwiazdy wzięli udział zarówno sam Józef Skrzek, jak i prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Józef Skrzek, jeszcze raz, duże brawa!
3: Wow, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo dziękuję wam, dziękuję Asi, Michałowi, panu prezydentowi Marcinowi, rodzinie mojej kochanej, Karince, Luisce, Eluni, Julii, Lence, Tereni i wszystkim, którzy tutaj dzisiaj są, tobie też.
4: Twórczość tych wszystkich artystów jest naprawdę ogromna, Józef jest szczególny w jego twórczości. Na pewno zachwyca i zadziwia za każdym razem, przy każdych swoich projektach, które realizuje. No to jest coś wspaniałego, że możemy z takim człowiekiem mieć kontakt bezpośredni, że możemy słuchać jego muzyki, no i że jest z nami.
0: Sam artysta obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Oprócz jego nazwiska na katowickiej Alei Gwiazd znajdziemy także inne, należące m.in. do Leszka Windera, Irka Dudka czy zespołów Dżem, SBB i Krzak. Przed kilkoma miesiącami odsłonięto także gwiazdę upamiętniającą jego brata, Jana Kyksa Skrzeka. W Gliwicach powstanie mural upamiętniający Stanisława Sojkę. Centrum Kultury Wiktoria ogłosiło konkurs na projekt i realizację dzieła. Stanisław Sojka zaczął śpiewać już w wieku 7 lat, udzielając się wraz z ojcem w chórze parafialnym w Gliwicach, a w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Gliwicach uczył się gry na skrzypcach. Malowidło powstanie na ścianie przedszkola numer 23, tuż obok miejsca, gdzie mieszkał artysta. Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca. Wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor i aranżer urodził się w 1959 roku w Żorach. Zmarł nagle w czasie festiwalu w Sopocie w sierpniu zeszłego roku.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie zostaną przeprowadzone zmiany w systemach informatycznych. Pacjenci od jutra do 6 lipca nie będą mogli korzystać z części usług realizowanych przez szpitalny system komputerowy. Dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie papierowej, co może wydłużyć obsługę. Modernizacja jest częścią projektu finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Od 7 lipca częstochowska placówka zacznie pracę z wykorzystaniem nowego oprogramowania. Ma to na celu m.in. poprawę jakości obsługi pacjentów. Żywieckie Muzeum Miejskie ma nową dyrektorkę. Oficjalnie od początku lipca objęła tę funkcję dotychczasowa kustosz Dorota Firlej, która została wyłoniona w konkursie. Nowa szefowa na początek zamierza skupić się na jubileuszu 90-lecia muzeum oraz na perełkach historycznych, o których przebywający do żywca turyści nie mają pojęcia. Przykładami są renesansowe krużganki zamkowe zbudowane na wzór wawelskich oraz kaplica w Konkatedrze, także skopiowana z Wawelu.
5: Powstają 30 lat po wybudowaniu tych słynnych na Wawelu. I proszę Państwa, jak mówimy o modzie krakowskiej i zygmuntowskiej, to nie zapomnijmy, że tą drugą modą w XVI stuleciu w Żywcu było dobudowanie do fary kaplicy grobowej rodziny Komorowskich, właśnie na wzór zygmuntowskiej. Nie mamy złotej kopuły, ale sam kształt, sam układ i sama historia oczywiście dotyczy tej najwspanialszej zygmuntowskiej kaplicy z XVI stulecia.
0: Dorota Firlej objęła stanowisko zastępując wieloletnią dyrektor Annę Tuleję, która odeszła na emeryturę. Teraz pogoda. Noc dość pogodna, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego, bez opadów. Temperatura minimalna rano od 14 do 17 stopni Celsjusza.
6: Studio Radia Z w Warszawie, jest już i Dalia Tomczak, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszamy.
7: Prokuratura liczy na świadków nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Centrum Bielska-Białej bez defibrylatora. Ktoś zniszczył urządzenie. Na Mundialu Austria gra z Hiszpanią. W wiadomościach sportowych powiemy, kto bliżej awansu.
6: 22.
7: Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Zachęcają ewentualnych świadków czy pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Portal Zero.pl poinformował, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Jakich informacji spodziewają się śledczy? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: Na przykład o wskazywaniu konkretnych zakładów pogrzebowych. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie niesprawdzające, mówi prokurator Piotr Skiba i dodaje, że liczy na przekazywanie informacji, na przykład o przypadkach żądania pieniędzy przez personel prosektorium.
9: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
8: Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym zwolnił już koordynatora prosektorium. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo już, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie przez nieuprawnioną osobę. Samorządowiec kierował gangiem. Zastępca wójta gminy Bełchatów był mózgiem grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Więcej o tej sprawie wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Grupa działała na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego, gdzie na początku czerwca policjanci zlikwidowali linię produkcyjną i zatrzymali na gorącym uczynku dwóch podejrzanych. Trzy kolejne osoby wpadły w ostatnich dniach w Bełchatowie. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mówił mi komisarz Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji.
11: Jeden z zatrzymanych mężczyzn pełni funkcję publiczną, a drugi jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bełchatowskich klubów sportowych.
10: Zatrzymany Tomasz J. to zastępca wójta gminy Bełchatów. Sam urząd sprawy nie komentuje. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Skarb Państwa na działaniu grupy kierowanej przez samorządowca mógł stracić co najmniej 3,5 miliona złotych. Bielsko-Biała bez ogólnodostępnego defibrylatora AED w centrum miasta. Ktoś zniszczył urządzenie po jednej z plenerowych imprez. Sprzęt został otwarty i uruchomiony w nieodpowiedni sposób, co uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemek z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
12: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
7: Naprawa aparatu potrwa około miesiąca. Za celowe uszkodzenie sprzętu może grozić kara więzienia. Amunicja zatopiona przez aliantów w czasie II wojny światowej będzie wydobyta z dna mórz Bałtyckiego i Północnego. Nadzorować pracę ma nowa instytucja z Rostocku w Niemczech, która już zapowiedziała współpracę m.in. z Polską. O szczegółach korespondent Radia Z z Berlina Wojciech Hernes.
13: Na dnie niemieckich morskich wód terytorialnych zalega 1,5 miliona ton pocisków artyleryjskich, bomb, granatów i innej amunicji, w tym pojemników z trującymi gazami bojowymi. Nowe centrum kompetencyjne w Rostocku zajmie się na skalę przemysłową systematycznym wydobyciem i niszczeniem tych niebezpiecznych pozostałości. Eksperci mówią o pokoleniowym zadaniu, bo oczyszczanie Bałtyku i Morza Północnego z zalegającej na dnie amunicji potrwa jeszcze dziesięciolecia. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: A czasu jest coraz mniej. Z zerdzewiałych osłon pocisków do wody dostają się szkodliwe substancje zagrażające środowisku. W Radiu Z wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 23. Józef Skrzek, kolejnym artystą, który ma swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Józef Skrzek z własną gwiazdą na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. Uhonorowany dziś muzyk był w przeszłości członkiem zespołu Breakout, jest także założycielem grupy muzycznej SBB, z którą stworzył takie utwory jak Follow My Dream czy Moja Ziemia Wyśniona. Twórczość wszystkich artystów, których gwiazdy się tu znajdują, jest ogromna, podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Józef jest szczególny w jego twórczości. Na pewno zachwyca i zadziwia za każdym razem. Przy każdych swoich projektach, które realizuje, no to jest coś wspaniałego, że możemy z takim człowiekiem mieć kontakt bezpośredni, że możemy słuchać jego muzyki, no i że jest z nami.
0: To, że będę tu obok brata, obok SBB i innych wybitnych artystów, to dla mnie coś wyjątkowego, dodał Józef Skrzek.
3: Wow, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo dziękuję wam, dziękuję Asi, Michałowi, panu prezydentowi Marcinowi i rodzinie mojej kochanej, Karince, Luisce, Eluni, Julii, Lence, Tereni i wszystkim, którzy tu za dzisiaj są.
0: Wyróżniony artysta obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Oprócz jego nazwiska na katowickiej Alei Gwiazd Śląskiego Bluesa znajdziemy także inne, należące m.in. do Leszka Windera, Irka Dudka czy zespołów Dżem, SBB i Krzak. Przed kilkoma miesiącami odsłonięto także gwiazdę upamiętniającą jego brata, Jana Kyksa Skrzeka. W ramach wakacyjnej oferty Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza jutro na mobilną i interaktywną wystawę O Matmo. Zaprojektowali i wykonali ją pracownicy Centrum Nauki Kopernik. Wystawa ma uczyć poprzez zabawę, skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, zapewnia Paulina Wojtulek z lublińskiego MDK-u.
4: Składają się na nią 22 interaktywne eksponaty, które pokazują, jak fascynującą przygodą jest matematyka i zachęcają do jej dalszego samodzielnego poznawania. W naturalny sposób skłaniają do refleksji nad tym, gdzie w otaczającym świecie możemy odnaleźć matematykę.
0: Z eksponatów można korzystać nieodpłatnie. Wystawa czynna będzie jutro od 9 do 14.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów lub ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą także, by w mieście powstała tężnia solankowa, zamontowano monitoring, a także postawiono żagle przeciwsłoneczne na jednym z placów zabaw. Ponadto mieszkańcy zaproponowali remonty parkowych alejek czy działania związane z ochroną dziedzictwa, jak chociażby renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego czy oznakowanie miejsc historycznych. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim. Starostwo na ten cel pozyskało niemal 8 milionów złotych z funduszy europejskich. Dzięki temu zrealizowane zostaną dwie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w gminach Suszec i Pawłowice, wylicza Marcela Grzywacz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
5: W Mizerowie i Kryrach powstanie nowa droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Dodatkowo w Mizerowie gmina Suszec wykona centrum przesiadkowe z parkingiem, wiatą dla podróżnych oraz stacją naprawy rowerów. Z kolei gmina Pawłowice składała wniosek na realizację blisko 2 kilometrów nowych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach i te nowe ciągi połączą centrum miejscowości z centrum przesiadkowym.
0: Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 14 milionów złotych. Zadanie w Mizerowie zrealizowane ma być do marca 2028 roku, a inwestycja w Pawłowicach ma zostać zakończona o kilka miesięcy szybciej. Teraz pogoda. Noc dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
6: Dochodzi 23, słuchacie Radia Z i Dalia Tomczak ma dla was najnowsze wydanie wiadomości. Posłuchajmy.
7: Donald Tusk kontra Zbigniew Ziobro, premier, zrzekł się immunitetu poselskiego. Były minister sprawiedliwości bez statusu uchodźcy. Reakcja węgierskiego rządu. Na mundialu mecz Hiszpania-Austria. Posłuchajcie, kto w 1/8 finału.
6: 23.
7: Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Instytut oskarża premiera o zniesławienie. Chodzi o słowa o finansowaniu instytucji przez Zonda Krypto. W tej sprawie w kwietniu złożono prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
8: Premier w kwietniu przekazał informację ABW, według której prezes Zonda Krypto wpłacił pieniądze na rzecz dwóch fundacji. Prawie 500 000 zł trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Kolejne 300 tysięcy do fundacji, na czele której stoi poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zębaczyński nazywa skandalem złożenie pozwu przeciwko premierowi.
9: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
8: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobro.
7: Zrzeczenie się immunitetu poselskiego musi jeszcze zatwierdzić Sejm. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy. To samo dotyczy również żony byłego ministra sprawiedliwości. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Decyzję Węgier potwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry.
10: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
7: Ziobro, komentując w Polsat News decyzję Węgier, powiedział, że nie boi się sądu. To właśnie amerykański organ wymiaru sprawiedliwości będzie rozpatrywał wniosek o ekstradycję. Konkretne oczekiwanie koalicjanta po aferze w Szpitalu Południowym. Trzeba to rozliczyć, mówi szefowa Polski 2050, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, i w mocnych słowach określa to, co działo się w placówce.
11: Oczekuje się ode mnie, że jako polityczki, że skoro nikt nie dyskutuje, że to jest patologia układy, bo każdy gołym okiem widzi, że to jest patologia układy, to ja jako polityczka mam kłamać. Nie, nie będę kłamać. Ja się z ludźmi umówiłam naprawdę. Umówiłam się naprawdę. To są patologie i układy. Trzeba te układy rozwiązać i patologie uciąć.
7: Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz ochrona zdrowia jako całość wymaga zmian systemowych. Albo to się dokona ponad podziałami politycznymi, albo nie dokona się nigdy, mówi szefowa Polski 2050. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach poszły w górę. Kierowcy narzekają, eksperci wyjaśniają. Ich zdaniem wyższe ceny wynikają z powrotu 23% stawki VAT na paliwa. Właściciele stacji nie zwiększyli marży detalicznej. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
12: Dla kierowców to może być jednak marne pocieszenie, bo cena litra popularnej 95 wzrosła w porównaniu z czasem, gdy obowiązywał pakiet CPN o 86 groszy za litr. Olej napędowy średnio o 88 groszy za litr, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej. Podrożała o 94 grosze.
12: Konsekwentnie tanieje za to autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To cena o 9 groszy niższa niż przed tygodniem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Eksperci podkreślają, że nawet po ostatnich podwyżkach ceny i tak są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN. Jest nowa wersja programu Odyseusz. Dzięki niemu Polacy mogą zgłaszać swój pobyt za granicą. Na odświeżonej stronie znajdziemy wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, warunków wjazdu i warunków pobytu w poszczególnych państwach. O tym, czego jeszcze można się dowiedzieć, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
14: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza. Informacje o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
7: W systemie można też rejestrować swoją podróż zagraniczną. To daje możliwość automatycznego uzyskiwania powiadomień o zmianach w danym kraju, czy ostrzeżeniach i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel. Kolejne miejsce w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata obsadzone. Przed momentem zakończyło skończył się mecz w Los Angeles. Hiszpania mierzyła się z Austrią. Wynik tego pojedynku zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
15: Potwierdzam.
7: Krzysztofie, kto cieszy się z awansu?
15: Hiszpania. La Roja pewnie 3-0 pokonała Austrię. Wynik w pierwszej połowie otworzył Mikel Oyarzabal. Wykorzystał dośrodkowanie z okolic 11 metra. Wpakował piłkę do bramki. Po zmianie stron mistrzowie Europy poszli za ciosem. Rozmontowali defensywę Austriaków w swoim stylu. Cierpliwie wymieniali podania i czekali na właściwy moment. Ten przyszedł Alex Baena. Wbiegł w pole karne, dośrodkował, a Pedro Porro bez większych problemów podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Austriaków dobił Oyarzabal. Napastnik znalazł się sam na sam z bramkarzem Aleksandrem Schlagerem i spokojnie dał Hiszpanom trzeciego gola.
7: Hiszpanie poznają swoich rywali w 1/8 finału. Tej nocy wyłoni ich pojedynek Chorwacja-Portugalia. Kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałą godzinę. Zapraszam, Michał Krasucki.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Na początku był chaos.
1: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
0: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
1: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
0: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: trzeciego dnia stworzyłeś gwiazdy.
1: Potem, kiedy trzeba było wszystko tworzyć od nowa, zostałem inżynierem, miałem wieżę zbudować. Projekt śmiały, designerski, chciałem w życie wcielić. Nic nie wyszło, bo murarze się dogadać nie umieli.
0: Czwartego dnia stworzyłeś ziemię.
1: Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem uszedłem, taka była traka.
0: Piątego dnia stworzyłeś ptaki.
1: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę
2: wolę nie rozmawiać.
0: Szóstego dnia stworzyłeś
3: mnie.
1: Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
0: Siódmego dnia nie stworzyłeś

0: Minęła 23. Józef Skrzek, kolejnym artystą, który ma swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Józef Skrzek z własną gwiazdą na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. Uhonorowany dziś muzyk był w przeszłości członkiem zespołu Breakout, jest także założycielem grupy muzycznej SBB, z którą stworzył takie utwory jak Follow My Dream czy Moja Ziemio Wyśniona. Twórczość wszystkich artystów, których gwiazdy się tu znajdują, jest ogromna, podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Józef jest szczególny w jego twórczości. Na pewno zachwyca i zadziwia za każdym razem. Przy każdych swoich projektach, które realizuje, no to jest coś wspaniałego, że możemy z takim człowiekiem mieć kontakt bezpośredni, że możemy słuchać jego muzyki, no i że jest z nami.
0: To, że będę tu obok brata, obok SBB i innych wybitnych artystów, to dla mnie coś wyjątkowego, dodał Józef Skrzek.
3: Wow, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo dziękuję wam, dziękuję Asi, Michałowi, panu prezydentowi Marcinowi, rodzinie mojej kochanej, Karince, Luisce, Eluni, Julii, Lence, Tereni i wszystkim, którzy tutaj dzisiaj są.
0: Wyróżniony artysta obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Oprócz jego nazwiska na katowickiej Alei Gwiazd Śląskiego Bluesa znajdziemy także inne, należące m.in. do Leszka Windera, Irka Dudka czy zespołów Dżem, SBB i Krzak. Przed kilkoma miesiącami odsłonięto także gwiazdę upamiętniającą jego brata, Jana Keksa Skrzeka. W ramach wakacyjnej oferty Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza jutro na mobilną i interaktywną wystawę O Matmo. Zaprojektowali i wykonali ją pracownicy Centrum Nauki Kopernik. Wystawa ma uczyć poprzez zabawę, skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, zapewnia Paulina Wojtulek z lublińskiego MDK-u.
4: Składają się na nią 22 interaktywne eksponaty, które pokazują, jak fascynującą przygodą jest matematyka i zachęcają do jej dalszego samodzielnego poznawania. W naturalny sposób skłaniają do refleksji nad tym, gdzie w otaczającym świecie możemy odnaleźć matematykę.
0: Z eksponatów można korzystać nieodpłatnie. Wystawa czynna będzie jutro od 9 do 14.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: 21 projektów zgłosili w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zakończyło się już przyjmowanie wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się remonty ulic i chodników, budowa parkingów, modernizacja placów zabaw czy budowa wybiegów dla psów lub ścieżek rowerowych. Mieszkańcy chcą także, by w mieście powstała tężnia solankowa, zamontowano monitoring, a także postawiono żagle przeciwsłoneczne na jednym z placów zabaw. Ponadto mieszkańcy zaproponowali remonty parkowych alejek czy działania związane z ochroną dziedzictwa, jak chociażby renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego czy oznakowanie miejsc historycznych. Nowe drogi rowerowe powstaną w powiecie pszczyńskim. Starostwo na ten cel pozyskało niemal 8 milionów złotych z funduszy europejskich. Dzięki temu zrealizowane zostaną dwie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w gminach Suszec i Pawłowice, wylicza Marcela Grzywacz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
5: W Mizerowie i Kryrach powstanie nowa droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Dodatkowo w Mizerowie gmina Suszec wykona centrum przesiadkowe z parkingiem, wiatą dla podróżnych oraz stacją naprawy rowerów. Z kolei gmina Pawłowice składała wniosek na realizację blisko 2 kilometrów nowych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach i te nowe ciągi połączą centrum miejscowości z centrum przesiadkowym.
0: Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 14 milionów złotych. Zadanie w Mizerowie zrealizowane ma być do marca 2028 roku, a inwestycja w Pawłowicach ma zostać zakończona o kilka miesięcy szybciej. Teraz pogoda. Noc dość pogodna z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, dopiero nad ranem od zachodu wzrastającym do dużego. Bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
6: Klachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według doniesień Onetu miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych.
7: Koordynator prosektorium miał handlować zwłokami z zakładami pogrzebowymi, żądając łapówek od rodzin w żałobie, a samo prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Funkcjonował nawet cennik nielegalnych usług, mówiła na antenie radiowej Jedynki dziennikarka Onetu Magdalena Ricamonti.
8: 500 zł za ubranie ciała na terenie prosektorium, 1000 zł za balsamację, wszystko nielegalnie, wszystko pod stołem.
7: Cała sprawa powinna zostać dogłębnie wyjaśniona przez prokuraturę, wskazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
9: Jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu. Jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
7: Koordynator prosektorium już nie jest pracownikiem Szpitala Południowego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: Rolnicy z niemal całej Polski szacują straty po nawałnicach i upałach, które w ostatnich dniach przeszły nad naszym krajem. Z apelem do wojewody wystąpiła Wielkopolska Izba Rolnicza, która prosi o interwencję u ministra rolnictwa. Problem nie dotyczy jednak tylko tego regionu.
10: Wielkopolska Izba Rolnicza liczy na to, że minister rolnictwa uzna województwo wielkopolskie za obszar objęty działaniem siły wyższej. To ułatwi szacowanie strat w tym regionie i staranie się o finansowe wsparcie. W tym województwie ucierpiał w szczególności powiat leszczyński, gdzie gradobicie tuż przed żniwami zniszczyło pola uprawne. Rolnicy szacują jednak straty także w innych częściach kraju, m.in. na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Tam upały zniszczyły agrest i porzeczkę, o czym mówił pan Mikołaj, rolnik z powiatu mszczonowskiego.
11: Jest ugotowana, co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
10: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grat zniszczył sady jabłoniowe. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
6: Polscy politycy podzieleni w sprawie Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry. Węgry odebrały politykom PiS status uchodźcy, unieważniły też ich paszporty. Zbigniew Ziobro wraz z żoną przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Marcin Romanowski prawdopodobnie w Serbii. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek uważa, że amerykańskie sądy oddalą wniosek w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry.
12: To jest standard białoruski, czyli nieuznawanie prezydenta, nieuznawanie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. To już są nie tylko kryptodyktatury, ale daleko idące systemy, które nie mają nic wspólnego z praworządnym, demokratycznym państwem prawnym, którego model mamy wpisany w konstytucję. Pan minister Zbigniew Ziobro na pewno wróci.
13: Kiedy?
12: Po wygranych wyborach, kiedy będzie miał szansę na uczciwy proces.
6: Innego zdania jest Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, która działania byłego ministra sprawiedliwości nazywa ucieczką przed odpowiedzialnością.
14: Jest jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało. Każdy polityk musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. Ta ucieczka jest po prostu kompromitująca. Zapewniam pana, że starzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają dosyć tego tematu.
6: Zbigniew Ziobro jest oskarżany o popełnienie 26 przestępstw, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Oskarżenia mają związek z przywłaszczaniem ponad 150 milionów z podległego mu Funduszu Sprawiedliwości.
1: To są aktualności Jedynki.
6: Hiszpania awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata po pokonaniu 3-0 Austrii. Bohaterem spotkania okazał się zdobywca dwóch bramek Mikel Oyarzabal, a już za godzinę starcie dwóch wielkich ekip Portugalii z Chorwacją. W pozostałych dzisiejszych meczach o 5:00 Szwajcaria podejmie Algierię, a o 20:00 Australia zagra z Egiptem. Na koniec przenosimy się do Holandii. Tamtejszy rząd przeprosił matki, które pół wieku temu zostały zmuszone do oddania swoich dzieci do adopcji. W latach 60. i 70. pozamałżeńska ciąża była postrzegana jako wstyd. Dlatego Kościół, Rada Ochrony Dziecka oraz rodziny zmuszały ciężarne kobiety i młode matki do zrzeczenia się praw rodzicielskich. W rezultacie 15 tysięcy z nich zostało na zawsze rozdzielonych ze swoimi dziećmi.
15: Rząd powinien był się o was troszczyć, zamiast tego zawiódł. W imieniu całego rządu składam wam szczere przeprosiny, powiedziała sekretarz stanu do spraw sprawiedliwości Klaudia Van Bruchen do matek zebranych na uroczystości. Kobiety od lat domagały się od rządu reakcji. Ta przyszła dopiero po ukazaniu się raportu wskazującego na rolę władz, Rady Ochrony Dziecka, Kościoła i społeczeństwa uznających pozamałżeńską ciążę za powód do wstydu. Uważano, że dziecko rozwija się lepiej przy rodzicach pozostających w małżeństwie niż przy samotnej matce, którą uznawano za patologię, mówił prowadzący badanie profesor pedagogiki Misza De Winter. Tuż przed, jak i po porodzie, matki były bardzo samotne. W późniejszym życiu męczyło je poczucie winy, wstydu i bólu. Wiele matek do dzisiaj próbuje odnaleźć swoje dzieci, co jest trudne, ponieważ instytucje odmawiają im dostępu do dokumentów. Kościoły zaś, które odegrały znaczącą rolę w procederze, dostrzegają cierpienie matek, ale nie zamierzają przepraszać. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Burze i silne opady deszczu w nocy na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Opady przesuwają się z zachodu w kierunku wschodnim. W ciągu dnia popada na północy i południu Polski. W najcieplejszym momencie piątku termometry pokażą od 20 do 24 stopni w większości regionów.
1: Jedynka. Polskie Radio.
6: 10 minut po północy, dziś piątek, 3 lipca, 184 dzień roku. Wschód słońca o 4.19, zachód o 21.00. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 616 lat temu pod Czerwińskiem wojska polskie króla Władysława Jagiełły przeprawiły się pod tymczasowym moście na Wiśle, aby połączyć się z wojskiem Litwy.

włącz myślenie.

internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz, idioto? Włącz myślenie. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię.

a ty dalej swoje. Idioto, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. Włącz myślenie.

przytopisz, idioto. Co ty teraz zrobisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni.

A ty co zrobisz? To odchłań. Kurz, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Której wszyscy cię szanują.